Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli wstaje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: Reklama.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
6: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
11: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

94,9 FM. Radio słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. I jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
8: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.
6: Minęła 8:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Premier żąda ekspresowych zmian w miejskich spółkach w całym kraju. Zmarł były polski skoczek narciarski, miał 33 lata. Iga Świątek pożegnała się z Wimbledonem. Miriam Lipińska, minister zdrowia i szef NFZ-u dostali czas do wtorku na przygotowanie konkretnych rekomendacji, by wyeliminować patologie w publicznej ochronie zdrowia. To zadanie od premiera. Jeśli tak się nie stanie, Donald Tusk zapowiada zmiany personalne. Wszystko przez aferę ze Szpitalem Południowym w Warszawie. Premier oczekuje też, że miejskie spółki w całym kraju zostaną wyczyszczone z polityków.
8: Kadrowo nie zawsze jest to proste, ale żeby wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, raczej uwolnić od partyjnych nominatów Rady Nadzorczej i zarządy takich spółek. Wiadomo, to budzi podejrzenia i one są niestety często uzasadnione, że mają zagwarantować kontrolę polityczną na czymś, co powinno być często apolityczne.
7: W warszawskim Szpitalu Południowym już wymieniono Radę Nadzorczą i zarząd, a w stołecznym ratuszu dwie wiceprezydentki podały się do dymisji. Tragiczna informacja dla świata skoków narciarskich. W wieku 33 lat zmarł Grzegorz Miętus, były skoczek, medalista Mistrzostw Świata Juniorów w drużynie. Miętus od lat pracował jako trener w AZS Zakopane oraz w strukturach PZN-u. Ostatnio jako trener kadry narodowej juniorów. O śmierci byłego skoczka poinformował Polski Związek Narciarski. Ukraina zaatakowała dronami Petersburg. W wyniku ataku wybuchł pożar w terminalu naftowym w tym mieście. Zamieszczone w serwisie Telegram zdjęcia i nagrania pokazywały słupy dymu i ognia nad zakładem. Położony nad Zatoką Fińską terminal naftowy w Petersburgu jest jednym z największych rosyjskich obiektów magazynowania i eksportu paliw.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Rozstawiona z numerem 3 Iga Świątek odpadła w 3 rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Broniąca tytułu polska tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem 29 Aleksandrą Ilą z Filipin 6-7-2-6. Powody do zadowolenia ma natomiast polska wspinaczka Natalia Kałucka, która zajęła 2 miejsce w zawodach Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas na krakowskim rynku. W finale wyprzedziła ją tylko Desak Maderita z Indonezji. Trzecia była Amerykanka Emma Hunt, która w ćwierćfinale poprawiła rekord globu, bijąc rekord Polki Aleksandry Mirosław.
9: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
9: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Piękny poranek, słoneczny. Zachęcający oczywiście do wstania, ale synoptycy zapowiedzieli na dzisiaj bardzo zmienną pogodę. Czeka nas sporo opadów, burz, silny wiatr, na Bałtyku sztorm, temperatury maksymalnie do 23 stopni. Deszcz. 19 stopni teraz na termometrze, ale my od tylu tygodni nie mieliśmy deszczu, że trochę powątpiewamy w te prognozy. Gdzieniegdzie pada już, ale czy w centrum popada? Zapowiedzi synoptyków są takie, że popada. Czy się sprawdzą, dopiero się okaże.
9: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
9: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: 4 minuty. minuty po 8:00. Grażyna Bolimowska-Gajda, Kultura w niedzielę. Dzień dobry. No to skoro tak piękny poranek, to powoli wstajemy, budzimy się, słuchamy radia. Radia Sochaczew, tu dużo dobrej muzyki. No i pogadamy dzisiaj o tym, dokąd na wakacje. Opowiemy wakacyjne historie. Może

0: 5 lipca, gdyby ktoś miał jeszcze jakieś wątpliwości, a imieniny Karoliny, Marty, Jakuba, Antoniego, Marii, Michała, Bartłomieja, wszystkiego dobrego. Cyryla i Telimeny też, a jeżeli już czekacie na kwadrans z Mateuszem, to proszę bardzo, za chwilę.
1: Kwadrans z Mateuszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem.

0: Ewangelia Mateusza, rozdział 13, wersety od 24 do 30 i od 36 do 43.
1: Opowiedział im Jezus znowu taką przypowieść. Z Królestwem Niebios jest podobnie jak z człowiekiem, który swoje pole obsiał czystym ziarnem. Ale w nocy, gdy wszyscy spali, zjawił się jego nieprzyjaciel i cichaczem nasiał konkolu między pszenicę. Z biegiem czasu zboże wyrosło i wygłosiło się, ale pojawił się w nim także konkol. Wtedy przyszli do gospodarza pracownicy i powiedzieli: przecież twoje pole zostało obsiane czystym ziarnem. Skąd więc wziął się ten konkol? To musiał zrobić wróg, odpowiedział. Wtedy pracownicy zapytali: czy mamy pójść i powyrywać te chwasty? Nie, odpowiedział, bo wyrywając konkol, moglibyście zniszczyć również pszenicę. Niech rosną razem aż do żniw. Dopiero wtedy każcie żniwiarzom zebrać najpierw konkol w wiązki i spalić, a potem zwieść pszenicę do mojej stodoły. Potem kazał ludziom rozejść się, a sam poszedł do domu. Wtedy podeszli do niego uczniowie i prosili: wyjaśnij nam przypowieść o konkolu. I wyjaśnił: tym, który sieje ziarno, jest Syn Człowieczy. Pole to świat. Czyste ziarno to ci, którzy służą Bogu, a konkol to ci, którzy są sługami zła. Wrogiem, który nasiał konkolu, jest diabeł. Żniwa oznaczają koniec świata, a żniwiarze aniołów. Przy końcu świata, podobnie jak przy żniwach, konkol będzie zebrany i spalony. Syn Człowieczy wyśle aniołów, aby w jego królestwie zebrali wszystkich złych i tych, którzy dopuszczają się bezprawia. Wrzucę ich do rozpalonego pieca, gdzie będzie słychać płacz i zgrzytanie zębów. Ale posłuszni Bogu zajaśnieją jak słońce u boku swego Ojca. Nie puszczajcie mimo uszu tego, co słyszycie.

Kolejny raz wracamy do tego samego tekstu. W poprzedniej audycji powiedziałem, że Jezus koncentrował się na czynieniu dobra, a nie na zwalczaniu zła. Nigdy nie zwyciężysz, jeżeli cały swój wysiłek skupisz na usuwaniu zła. Co więc mamy czynić? Po pierwsze, nie denerwujmy się eskalacją zła. Możemy być tego pewni, że ono będzie i będzie się rozprzestrzeniać. Nie mamy się temu dziwić, wręcz przeciwnie, powinniśmy być zdziwieni, jeśli gdzieś nie rośnie zło. Mamy mieć w tej sytuacji pokój. Po drugie, zamiast przygotowywać żniwo zła, raczej koncentrujmy naszą uwagę na tym, by doglądać wzrostu pszenicy. Mamy mnóstwo dobrego ziarna słowa Biblii. Rozrzucaj to ziarno. Rozrzucaj go jak najwięcej. Ono nie jest bierne, statyczne, ono będzie się mnożyło. Zarówno złe, jak i dobre ziarno mają dynamikę. Jedno i drugie będzie się rozrastało i przynosiło plon. Gdy rozsiewasz dobre ziarno, to będzie dobry plon. Popatrzmy na uczniów. W większości niewykształceni. Bez znaczących wpływów i znajomości. Bez pieniędzy. Nie walczą z kultem cesarza, czy też systemem niewolnictwa. Jednak coś mieli. Mieli Jezusa. Uczniowie robią jedną rzecz. Sieją dobre ziarno. Dzielą się Ewangelią. Jaki jest rezultat? W ciągu jednego stulecia Ewangelia rozeszła się na cały ówczesny świat. W Słowie Bożym jest życie, jest to dynamiczne słowo. Ty, będąc chrześcijaninem, masz je rozsiewać. Diabeł ma taktykę, chce przygnieść nas ogromem zła. Ale rośnie dużo dobrego ziarna, chociaż mało o tym słyszymy.

Z ziarnem jest jak z dziećmi. Nie dostrzegasz tego, jak rosną, aż nagle spostrzegasz, że spodnie są za krótkie, buty o numer za małe, a bluzka się już nie dopina. Masz wrażenie, że stało się to w ciągu jednej nocy. Tak rośnie pszenica. Niepozornie, po cichu, nie zwracając na siebie uwagi. Nie jest krzykliwa, głośna, medialna, ale rośnie. Tak powiedział o tym Mark Twain. Zanim prawda obuje buty kłamstwo, obiegnie już cały świat. Grzech rośnie widocznie, krzykliwie, zło jest bardzo medialne. Wszyscy o nim piszą na pierwszych stronach. Mnóstwo tam zdjęć i tekstów o zabójstwach, gwałtach, oszustwach, przekrętach, wyzysku, tragediach. Pszenica rośnie często w miejsca, o których nie wiemy, których nie znamy. Często rośnie tam, gdzie według nas rośnie sam konkol. Myślimy tak, bo nie znamy strategii Boga i dlatego jej nie dostrzegamy i nie rozpoznajemy. Do mnie należy sąd, mówi Pan. Chrońmy się osądu. Pozwólmy, niech to rośnie razem. Osądu dokonują Boży aniołowie. To nie jest nasze zadanie. Bóg działa. Nie ulegaj rozpaczy. Ciesz się, bo On działa nawet w bardzo trudnych miejscach.

Usłyszałem historię pewnej Chinki. Została skazana na 22 lata ciężkiego więzienia za to, że była chrześcijanką. Jej ręce zostały skute metalowymi obręczami. Nawet będąc w więzieniu, ciągle mówiła współwięźniarkom o Jezusie. Nałożono na nią całkowity nakaz milczenia. Gdyby cokolwiek powiedziała, byłoby to równoznaczne z jej śmiercią. Była w bardzo okrutny sposób traktowana przez inne współwięźniarki, wielokrotnie bita, gwałcona. Którejś nocy została w brutalny sposób obudzona przez współwięźniarki. Ty masz jakąś tajemnicę, o której nie chcesz nam powiedzieć. My traktujemy ciebie w tak okrutny sposób, a gdy obserwujemy twoją twarz, gdy śpisz, to masz twarz kilkuletniej dziewczynki śpiącej beztrosko. Ty musisz mieć jakąś tajemnicę, o której nie chcesz nam powiedzieć. Nie mogła powiedzieć im nawet jednego słowa. I gdy tak stała otoczona gromadą kilkuset kobiet na ziemi, napisała tylko jedno słowo. Jezus. W tym momencie przyszła Boża nadzwyczajna obecność i ponad 400 kobiet klęczało i wyznawało swoje grzechy. Misjonarz, któremu to opowiedziała, chciał jej coś sprezentować, dać. Nie miał pomysłu. Przypomniał sobie, że ma chińską Biblię. Wyjął ją i wyciągnął w jej kierunku. Gdy ją zobaczyła, zaczęła krzyczeć, skakać, tańczyć. Nie rozumiał tego. I w ten czas powiedziała, przez całe moje życie marzyłam, że pewnego dnia dotknę tę księgę. A dzisiaj ona jest moja. Za czasów Mao Tse-tunga niszczono kościół w Chinach w okrutny sposób. Wróg myślał, że przez zamykanie, burzenie kościołów, wtrącanie ich członków do więzień, obozów pracy i zabijanie zniszczy chrześcijaństwo. Ale chrześcijanie zaczęli zbierać się skrycie po domach, przez to stali się bliżsi swoim sąsiadom. Świat niewiele o tym słyszał, co działo się z chrześcijanami w tym czasie za chińskim murem. Ale Bóg widział i działał. Domowe kościoły tak się rozrosły, że stało się to zjawiskiem masowym. Obecnie w Chinach jest dużo ponad 100 milionów chrześcijan. Pszenica rosła, gdy wszyscy widzieli jedynie rewolucję kulturalną Chin i wzrost zła. Dziś w Etiopii, Sudanie, Syrii i wielu innych krajach mają miejsce straszliwe prześladowania chrześcijan. Chrześcijanie są dziś najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie. Każdego roku ginie ich około 200 tysięcy. Czyżby Bóg zapomniał w tych miejscach o swoim kościele? Nie. Ludzie nominalnie wierzący albo stali się prawdziwymi wyznawcami Jezusa, albo odeszli. Pszenica rośnie. Gdy patrzymy na świat, w którym żyjemy, możemy odnieść wrażenie, że zło zwycięża, ale ostatnia księga Biblii, księga objawienia św. Jana, mówi, że to Jezus zwycięża. To On jest i będzie zwycięzcą.

0: Kwadrans z Mateuszem. Za tydzień kolejne wydanie, a przed nami niedziela. Do 20.58 mamy czas, a nawet trochę dłużej, w każdym razie o 20.58 zachód słońca. Wiele godzin przed nami do zagospodarowania.
1: Reklama.
2: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama.

0: Night Hunter na 94.9 FM, 27 minut do 9. Jak spędzić tę niedzielę? Mam dla was kilka podpowiedzi. Ta pierwsza to podpowiedź dla najmłodszych naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że niektórzy z nich wstali, bo jest to zaproszenie na turniej tenisa stołowego. Co prawda ten turniej rozpoczął się wczoraj, ale możecie do niego dołączyć. Na jakich warunkach, na jakich zasadach, o tym Natalia Gawrylczyk-Zielińska.
1: Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego serdecznie zaprasza wszystkie dzieci oraz młodzież z naszego miasta do udziału w dwóch turniejach tenisa stołowego, które odbędą się 4 oraz 5 lipca w hali Mosir w Sochaczewie przy ulicy Kusodzińskiego 2. Start o godzinie 9. Od godziny 8 do 8.45 odbywają się zapisy do turniejów, a o godzinie 9 ruszają już pierwsze gry. Wstęp jest całkowicie bezpłatny. Na uczestników czekają świetne nagrody. Jeśli nie macie sprzętu do grania, to jak najbardziej istnieje możliwość pożyczenia rakietek od klubu. Niech to nie będzie przeszkodą do tego, aby wziąć udział w turnieju. Zadanie to współfinansowane jest ze środków miasta Sochaczew. Organizatorem jest, tak jak już wcześniej wspomniałam, Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego. Serdecznie zapraszamy. Pokażmy, że w wakacje w Sochaczewie dzieci się nie nudzą.
0: To zachęcamy i zapraszamy. Hala Mosiru, tutaj drugi dzień turnieju w tenisie stołowym. Trzeba wziąć tylko buty na zmianę. Można albo grać, albo kibicować kolegom. Wybór należy do was. Jeszcze macie chwilę, żeby się zapisać.
2: 94.9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Jak ty. Tak właśnie śpiewał Dawid Kwiatkowski. To jeszcze spojrzenie do kalendarza. Dzisiaj dzień bikini. Dobrze się składa, bo my podejmiemy wakacyjne tematy. W 1946 roku pewien paryski inżynier postanowił zaprojektować trójkąpielowy radykalniejszy od wszystkiego, co było przed nim, i mu się to udało. Pokaz Louisa Girarda wywołał skandal, a dwuczęściowy strój na zawsze zmienił to, jak wyglądamy na plaży. Więc dzień bikini wypada 5 lipca w rocznicę tamtej premiery. I pytanie, czy bikini ciągle na topie, czy raczej wolimy kostiumy jednoczęściowe. Chyba bikini nie wyszło z mody i pewnie nie wyjdzie.
1: Autopromocja. 4 strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
5: Psi Alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
6: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
7: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama.

0: What's Love, Hathaway na 94.9 FM. To ja podpowiadam wam różne aktywności, które możecie na dziś zaplanować. Teraz zapraszam na wodny plac zabaw, który znajduje się przy pływalni Orka, Mosir przy ulicy Olimpijskiej. Tym niezorientowanym gościom w Sochaczewie przypominam. A szczegóły, jak można korzystać z tego wodnego placu zabaw, o tym dyrektor Mosiru Izabela Wojdyno.
1: Mamy chyba najpopularniejszy obiekt sportowy w mieście, jest to wodny plac zabaw, na który zapraszamy codziennie w godzinach 10-20. Teraz, kiedy rozpoczęły się wakacje, naprawdę mamy tłumy dzieciaków, tłumy rodziców. Korzystają zarówno młodsi, jak i starsi. Jest fajna tutaj strefa ala piknikowa, są hamaki, fajnie spędzony czas na świeżym powietrzu, można się schłodzić, można się fantastycznie pobawić, zintegrować i nowe znajomości zawrzeć.
0: To zapraszamy, obiekt czynny od 10 do 20, wstęp bezpłatny, 17 wodnych atrakcji. Zapraszamy oczywiście całe rodziny.
2: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.

0: Niespełna minuta do 9:00 do kolejnego wydania wiadomości. Będą informacje pogodowe, tegoroczne lato dało się we znaki, szczególnie rolnikom, którzy ponoszą ogromne straty. Szczegóły już za chwilę.
1: 94,9 FM. Radio słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama.
0: Jest 9:00. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: Poszukiwany od piątku, 65-latek zatrzymany. Burza i ewakuacja przed wystąpieniem Donalda Trumpa. Za nami 4 dni muzycznej fety. Zakończył się Open Air Festival. Miriam Lipińska. Koniec obławy na 65-latka w Świętokrzyskiem. Mężczyzna został zatrzymany dziś rano. To mąż kobiety, którą znaleziono martwą w domu w Borkowie pod Kielcami. Policjanci wstępnie ustalili, że do śmierci kobiety ktoś mógł się przyczynić. Dlatego wszczęto poszukiwania męża zmarłej, który jako ostatni mógł widzieć 64-latkę przed jej śmiercią. Poszukiwania mężczyzny trwały od piątku. Zagranica. Nasz kraj jest dziś silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, oświadczył Donald Trump podczas przemówienia wygłoszonego w Waszyngtonie z okazji 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Wystąpienie prezydenta USA w parku National Mall opóźniło się przez burzę. Z jej powodu konieczna była ewakuacja zgromadzonych. Gdy burza przeszła, park otwarto ponownie. Wracamy do kraju. Tegoroczna pogoda daje w kość rolnikom. Najpierw upały, potem burze i już wiadomo, że z części upraw praktycznie nic nie będzie. Jak mówi rolniczka Daria Latała z Małopolski, upały zniszczyły m.in. owoce.
6: Większość upraw takich odkrytych cierpiało ze względu na to, że słońce bezpośrednio opierało się na liściach, owocach i po prostu paliło porzeczki, maliny i inne owoce. Niestety nie nadają się do niczego, nie nadają się nawet na przetwory.
5: Ogromne straty po burzach są też na Lubelszczyźnie i w Wielkopolsce, a to oznacza, że owoców i warzyw będzie mniej, a przez to będą droższe.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Tegoroczny Open Air Festival to już historia. Na lotnisku Gdynia-Kosakowo od środy przez 4 dni wystąpiło blisko 70 wykonawców, w tym m.in. The Cure, Nick Cave czy Calvin Harris.
7: Głównie kupiłam bilet przez Addison Rae. Tak, ale tak. Dzisiaj też mój tata specjalnie przyjechał na The Cure, bo jest fanem od zawsze. Wczoraj on mnie przyszedł jakoś o 1:00 w nocy, pokazał mi tak, patrz jaki sobie t-shirt kupiłem.
8: Nick Cave i też David Byrne też był bardzo świetny, super występ naprawdę.
5: To była 23. edycja festiwalu Open Air, który powróci do Gdyni już w przyszłe wakacje.
1: Pogoda.
9: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
9: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Trochę chłodniej, 17 stopni na termometrze, ale słoneczny poranek, chociaż z mapy pogodowej wynika, że dzisiaj ma być deszczowo, a temperatura osiągnie poziom 19 stopni i z zapowiedzi synoptyków wynika, że te niższe temperatury utrzymają się dłuższy czas, ale lipiec ma nas zaskakiwać pogodą, będą okresy z bardzo suchą aurą, to już nie jest zaskoczenie, bo my mamy tę non-stop suszę z gorącem, z upałami i z trochę niższymi temperaturami. Od niedzieli do środy przez Polskę ma się przetaczać, mają przetaczać się fronty atmosferyczne sprowadzające silny, porywisty wiatr, zachmurzenie, burze i opady deszczu, czasami bardzo solidne. Na razie u nas nie pada i nic nie zapowiada deszczu. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. rodzinie.
9: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
9: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 9:04, Kultura w niedzielę. Dzień dobry. Zaglądajcie na naszą stronę facebookową, bo tam pytanie, dokąd na wakacje. Pytam o wasze wakacyjne historie, urlopowe przygody. Różne bywają to przygody. Opisujcie je. I miejsca, które kochacie, czy które po prostu odwiedzacie. Niektórzy już opisali swoje wakacje. Bardzo interesująco. Roberta i Joannę pozdrawiamy. Za chwilę powrócimy do ich wpisów.

0: i zabiorę nas 18 minut po 9. To gdzie mogę was zabrać? Do Sannik zapraszam. W Sannikach świętowanie trwa już drugi dzień, rozpoczęło się wczoraj. A dzisiaj o 9 była akcja honorowego krwiodawstwa Podziel się życiem, o 12 będzie msza święta, a o 14 w pałacu tradycyjny koncert z cyklu Chopin, muzyka, poezja. Wystąpi pianistka Weronika Chodakowska, towarzyszyć jej będzie znany aktor Wojciech Wysocki, recytujący poezję Zbigniewa Herberta, a potem wernisaż malarstwa Natalii Czarneckiej, Dealing Carpe Diem. Taki tytuł nosi ten wernisaż. Ale główna część 56. Niedzieli Sannickiej rozpocznie się o 16 przy muszli koncertowej. Tradycyjnie to wydarzenie otworzy występ regionalnego zespołu pieśni i tańca Sanniki. W programie także występy lokalnych artystów, poetów, grup tanecznych, a na finał koncert zespołu Big Cyc, czyli Berlin Zachodni, Makumba i Facet to Świnia. To takie przeboje Big Cyca pewnie pamiętacie. Co jeszcze? Przez cały weekend teren wokół muszli koncertowej wypełnią stoiska twórców ludowych, rękodzielników, wycinanki sennickiej, sennickie oraz dzieła kół gospodyń wiejskich. Będą atrakcje dla dzieci, no więc 56. Niedziela Sannicka. Zapraszamy, jeżeli będziecie w pobliżu albo z Sochaczewa, to też niedaleko możecie się wybrać.
1: Kultura w niedzielę. Reklama.
2: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama.

Ale Farben 26 minut po 9 na naszym fejsie napisałam, że czekam na wasze wakacyjne historie, opowieści zabawne. Mogą być i niezabawne. I Robert napisał tak: urlop zazwyczaj biorę od kilku lat w pierwszej połowie września, ale któregoś roku postanowiłem pooglądać Perseidy. W związku z tym na urlop poszedłem w połowie sierpnia, żeby oglądać spadające gwiazdy. Najlepsze miejsce to z dala od świateł miejskich, więc ruszyłem na moje ukochane Mazury. Dojeżdżając do, uwaga, do Mławy, rozmyślałem, gdzie jeszcze fajnie można byłoby oglądać gwiazdy i stwierdziłem, że w górach byłoby równie fajnie. Dlatego w Mławie zawróciłem i pojechałem w Bieszczady. A Bieszczady dlatego, że nigdy tam nie byłem. Taka historyjka urlopowa. Napisał do nas Robert. Pozdrawiamy Roberta, to było. Zobaczymy, co jemu przydarzy się jeszcze w tym roku. To czekam na kolejne wasze wakacyjne opowieści i historie. I jeszcze będę je przytaczać na antenie oczywiście. Na pewno to rozpoznajecie, grupa ONI Znalazłam.

0: 22 minuty do 10. Tak, myślę, że pora najwyższa. Wstajemy powoli, bez spiny. No to teraz powracamy do wpisów, facebookowych, co napisała Joanna a propos wakacyjnych historii. Lubię być w drodze, jako pasażer mogę jechać godzinami patrząc w okno. Wolę pociąg, krajobraz jest lepszy. Dla mnie wakacje mają inny wymiar niż standardowy urlop. Letnie czy zimowe mogą nie istnieć. Jestem spontaniczna, podróżuję wtedy, kiedy wybucha we mnie potrzeba zmiany miejsca czy klimatu, atmosfery. Odpoczywam czynnie na koncertach czy wielogodzinnych wydarzeniach, spotkaniach z ludźmi, których kocham lub cenię. To moje wakacje. Nie pływam, nie chodzę po górach, więc ani Bałtyk, ani Tatry nie są dla mnie atrakcją. Słońce tak samo świeci nad Łąką i w czasie jazdy na rowerze jestem ciepłolubna latem. Zimą kocham śnieg i mróz, deszcz, wiosna i wiatr jesienią. I by je poczuć, z tego korzystać, nie potrzebuję wakacji, ferii, urlopu. Wakacje są dla dzieci i młodzieży, a tym, którzy je celebrują, życzę udanego i spełnionego wypoczynku. No to dołączamy się oczywiście do tych życzeń i jak widać, to jest bardzo dobre podejście, bo okazuje się, że każda pogoda jest wspaniała i przy każdej można odpocząć.
1: Kultura w niedzielę. Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też,
4: to poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Wojownik Światła.
1: Historia jednej piosenki.
0: A u nas nie tylko u nas wakacje, skoro wakacje to i wakacyjne piosenki, które kojarzą wam się z wakacjami. Zbigniew Wodecki, Chałupy, Welcome to. Utwór powstał w 1985 roku. Po piosenkę początkowo miała zaśpiewać Irena Santor, ale ostatecznie zrobił to Zbigniew Wodecki. Początkowo się wzdragał, że to nie odpowiada jego amplua i w ogóle taki tekst i tu on, ale Poznakowski nagrał podkłady w radiu, Wodecki był w Warszawie, dograł wokal i swoją kultową partię trąbki, a piosenka bardzo szybko zdobyła szczyty list przebojów, no i chyba przede wszystkim rozsławiła chałupy jako Mekkę na turystów, chociaż dzisiaj kojarzą się przede wszystkim z windsurfingu. No to Zbigniew Wodecki i Chałupy, Welcome to.

0: Frequency na 94.9 FM, 2 minuty do 10, 2 minuty do wiadomości. Jak zachowujemy się nad wodą? Jesteśmy przewidywalni, czy niekoniecznie? Szczegóły już za chwilę w wiadomościach.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94.9 FM. Autopromocja.
2: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Autopromocja. Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama.
0: Jest 10. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Śledczy czekają, by przesłuchać zatrzymanego 65-latka. Służby znów apelują o ostrożność nad wodą. Lewica rusza w tournée po kraju. Miriam Lipińska, 65-letni mąż kobiety, która w piątek została znaleziona martwa w domu w Borkowie pod Kielcami, jest już w rękach policji. Zatrzymano go dziś nad ranem. Wszystko wskazuje na to, że był ostatnią osobą, która miała kontakt z kobietą. Na razie nie można go jednak przesłuchać.
9: Na miejscu została mu udzielona pomoc medyczna, został on przetransportowany do szpitala. Mężczyzna został zatrzymany, a po zakończeniu niezbędnych czynności medycznych i gdy jego stan zdrowia na to pozwoli, zostaną z jego udziałem przeprowadzone czynności procesowe, które pozwolą na szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy.
8: Mówi podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas. Uważajcie nad wodą, apelują służby, bo tylko wczoraj utonęły dwie osoby, a od początku czerwca już 73. Zdecydowana większość ofiar wody to mężczyźni, mówi Marek Frąckowiak z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
10: Ta tendencja właściwie od bardzo wielu lat utrzymuje się podobnie. Wypływają zbyt daleko, a potem tracą siły i nie mogą już wrócić, później toną.
8: Najtragiczniejsza do tej pory była zeszła niedziela. Utonęło wtedy aż 17 osób. Lewica rusza w letnią trasę po Polsce pod hasłem Lewica dowozi. To przedsmak kampanii wyborczej przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.
11: Jedziemy walczyć o 2027 rok. Jedziemy też dzisiaj z jasnym przekazem. Nie tylko w 2027 roku stoczy się batalia o to, jak będzie wyglądała Polska. Czy będzie europejska, otwarta, ale też tolerancyjna? Czy to będzie Polska brunatna?
12: Chcemy rozmawiać z wami o was, o waszym życiu, o waszych kłopotach i o waszych marzeniach.
8: Mówili wicepremier Krzysztof Gawkowski i ministra Katarzyna Kotula. Na początek politycy lewicy odwiedzą dziś Kujawsko-Pomorskie.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Długie siedzenie to większe ryzyko raka, ustalili naukowcy z Glasgow. Jak się okazuje, każda dodatkowa godzina długotrwałego, nieprzerwanego siedzenia w ciągu dnia wiąże się aż z 9% wzrostem ryzyka zgonu z powodu raka. Recepta na to jest bardzo prosta. Wystarczy zastąpić jedną godzinę siedzenia dziennie lekką aktywnością fizyczną, by to ryzyko zmniejszyć.
1: Pogoda.
13: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 18 stopni na termometrze, więc taka pogoda bardzo, bardzo przyjemna, ale jak zapowiadają synoptycy, może dzisiaj popadać zachmurzenie w innych rejonach duże, a u nas niewielkie i mają pojawić się przelotne opady deszczu. Zobaczymy, czy ta prognoza się sprawdzi, bo bardzo czekamy na ten deszcz, a lipiec według synoptyków ma być Zmienne będą dni z wyjątkowo wysokimi temperaturami, ale także dni wietrzne, burzowe, nawet z gradem.
13: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 4 minuty po 10:00, Kultura w niedzielę, Grażyna Bylmowska-Gajda. Dzień dobry, a za chwilę gość w naszym studiu. Katarzyna Fiołek ze swoją najnowszą powieścią Wróć przed zmrokiem. I takie pytanie, co dzieje się z miłością, kiedy kończy się młodość, a zaczyna codzienność? To zapytamy o to autorkę. Republika.

12 minut po 10. Katarzyna Fiołek ze swoją najnowszą powieścią jest już w studiu Radia Sochaczew. Za chwilę porozmawiamy, ale ja jeszcze chciałabym Was zaprosić na letnie koncerty chopinowskie do Bazyliki Świętego Jana Chrzciciela do Brochowa. Dzisiaj pierwszy koncert o godzinie 13:15. Wstęp wolny, jak zawsze, a na wiolonczeli zagra Tomasz Strahl, Maria Gabriś-Hejke na fortepianie.

0: Gypsy Go i For Money, Ostatni Dzień Lata. Artyści lubią ten tytuł, Ostatni Dzień Lata. Ja kojarzę go zawsze z filmem Tadeusza Kondzickiego. A u nas już za chwilę Katarzyna Fiołek. 7 powieści ma na swoim koncie i porozmawiamy o tej najnowszej Wróć przed zmrokiem.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama. Kultura w niedzielę.
0: Katarzyna Fiołek, mój gość. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
0: Katarzyna Fiołek ma na swoim koncie 7 powieści.
8: Zgadza się.
0: Poproszę o tytuły.
8: Wszystkie gwiazdy są twoje.
0: Debiut.
8: Debiut. Zabiorę cię do domu. Potem była taka seria składająca się z 3 powieści. Seria Bieszczadzka, tam gdzie czeka spokój. Potem było...
0: Mam Na szlaku przeznaczenia, Za horyzontem zdarzeń.
8: Tak, Za horyzontem zdarzeń, Na szlaku przeznaczenia i potem zaczęła się seria Kampinowska, czyli Cisza między nami i ta najnowsza Wróć przed zmrokiem. Przez chwilę miałam zaćmienie.
0: No widzisz, to nawet, tak. Nawet autorki zapominają.
8: A nie, co? To ze stresu.
0: Ze stresu, tak.
8: Na nie, żywo, jak się
0: chyba
8: jest,
0: przecież to... media to twój żywioł.
8: I tak, i nie, ale zawsze gdzieś tam człowiek ma z tyłu głowy, że może z siebie bardzo szybko zrobić głupca.
0: No dobra, to słuchaj, zajmijmy się tą najnowszą powieścią. Polecamy ją na wakacje, nie tylko na wakacje, ale teraz jest taki sezon na czytanie, dobry sezon na czytanie, chociaż każda pora jest dobra na czytanie,
8: tak.
0: ale nie wszyscy tak uważają. Słuchaj, musisz się najpierw wytłumaczyć, dlaczego wybrałaś bohaterkę po 40, kobietę z 22-letnim stażem małżeńskim, kobietę, która przechodzi kryzys małżeński i jeszcze czytałam na twoim Facebooku komentarze i twoje dementi. Wiadomo, o co chodzi z tymi komentarzami.
8: Wiadomo, tak.
0: No to wyjaśnij, skąd się wzięła twoja bohaterka, bo tu już czytelnicy zaniepokojeni, że to jakiś kryzys.
8: W moim małżeństwie.
0: No właśnie, nie, w twoim
8: nie,
0: małżeństwie.
8: Absolutnie nie. Ja po prostu chciałam tym razem napisać trochę coś innego, bo stwierdziłam, że muszę się rozwijać też jako pisarka i autorka powieści. Najpierw romansów, a teraz to są takie powieści obyczajowe już pełną gębą z życia wzięte. Więc stwierdziłam, że jak ma być z życia wzięte, to nie może być tak, że każda opowieść jest o tym, jak ona spotyka jego i po iluś tam przygodach po prostu podążają w stronę zachodzącego słońca, tylko spróbuję od drugiej strony, czyli tutaj zachodzące słońce już było, było zakochanie się w sobie, mija 20 lat od tego momentu i mamy tę samą parę i przyglądamy się, co dalej. Kiedy już jest kredyt na dom, kiedy już jest dorosłe dziecko, kiedy już jest
0: zmęczenie. Ale kredyt już jest tam spłacony chyba, tam już jest wszystko okej.
8: Ale jest praca, jest takie lekkie już znudzenie sobą, jest kobieta i mężczyzna po 40. To też wynika z tego, że ja jestem po 40. I zależało mi, żeby te bohaterki w tej kampinowskiej serii w jakiś sposób prezentowały też moje pokolenie, bo jakoś tak się chyba utarło, że w romansach i powieściach obyczajowych to te bohaterki są najczęściej młode, a czytelniczki już niekoniecznie. Bywamy jako czytelniczki w różnym wieku, więc chciałam, żeby też kobiety po 40 miały
0: coś takie, do powiedzenia.
8: Tak, bohaterki w ogóle, no, w których mogą się też, myślę, przejrzeć.
0: No właśnie, a znasz takie określenie brzydkie? Rycząca czterdziestka.
8: Znam, okropne.
0: No właśnie,
8: jest.
0: No właśnie.
8: Okropne jest.
0: No, ale niektórzy sięgają po takie określenie, patrzą na kobietę po czterdziestce. O!
8: Tak, to wynika z kompletnego niezrozumienia, kim staje się kobieta po czterdziestce, myślę. Stąd się wzięło to określenie żona. Naprawdę jest już na takim etapie w życiu, że nie bardzo ją obchodzi, co inni mają do powiedzenia na jej temat i no staje się w pełni sobą, przestaje się bać mówić na głos to, co myśli, nie ma dla niej znaczenia, jak jest oceniana ze względu na to, w co się ubiera, jakie decyzje podejmuje.
0: Czyli taka kobieta dojrzała wie, czego chce, tak?
8: Tak.
0: Słuchaj, czy siadając do opisania tej historii wiedziałaś, jak ona się skończy?
8: Wiedziałam, ja zawsze wiem, jak...
0: A, zawsze tak, wiesz, zawsze czyli to wiem. Wszystko masz w głowie już ułożone, tak?
8: Tak?
0: Tylko najpierw, rozwijasz te
8: tak,
0: wątki.
8: Powieść najpierw inkubuje w mojej głowie, to trwa tydzień, dwa, potem rozpisuję ją sobie w plan treści, tak jak kiedyś się wypracowania pisało, że się najpierw pisało plan i dopiero z tym planem siadam do pisania.
0: Mhm, czyli na początku historii znasz jej zakończenie, tak. Po prostu. Tak, tak, jesteś uporządkowaną autorką.
8: Muszę wiedzieć, dokąd bohaterowie zmierzają, bo raz zrobiłam podejście, że zobaczymy, co wyjdzie i ja się gubię. Zaczynam po prostu jakieś dygresje tworzyć i ten tekst mi się rozłazi w szwach, więc muszę wiedzieć, dokąd zmierzam.
0: Czyli narzucasz sobie tak, taką dyscyplinę i podążasz w określonym miejscu. A właśnie, a propos miejsca, czy miejsce jest ważne w twoich utworach? Bo tak, mamy Campinos, mamy Wyszogród, ale potem uciekasz w inne rejony. Jak to jest z tymi miejscami?
8: W tej powieści Puszcza Campinoska już nie wybrzmiewa tak mocno jak w pierwszej części, ale po prostu potrzebny był mi też inny region, w którym będę mogła poprowadzić bohaterkę i będzie ona mogła w tym innym miejscu podjąć decyzję taką, jaką podejmuje. Potrzebne do tego mi było miejsce ciepłe, miejsce bardzo takie sensualne i nie ma lepszego kraju niż Włochy.
0: Co ty opowiadasz? Nie tak. Polskie wybrzeże, nie Bałtyk,
8: nie,
0: tylko Włochy?
8: Musiało być gorąco, musiało być dobre wino, musiało być ciepłe morze, bo tylko wtedy tak naprawdę mogło się wydarzyć to, co się wydarzyło.
0: To, co się wydarzyło w twojej powieści. Słuchaj, a twoje wymarzone miejsce to też Włochy?
8: Bardzo lubię Włochy i dosyć często bywam tam na wakacjach, ale takim moim najbardziej wymarzonym miejscem...
0: Na wakacje
8: to jest, to się nazywa ładnie po angielsku Pacific Northwest, czyli to jest północno-zachodnia część Stanów Zjednoczonych. Stan Oregon, stan Waszyngton, to chyba najbardziej tam bym chciała pojechać.
0: Ale nie byłaś jeszcze, czy już byłaś?
8: Byłam na wschodnim wybrzeżu, ale najbardziej bym chciała pojechać na zachodnie.
0: To jesteś pisarką i podróżniczką. Katarzyna Fiołek, mój gość. Za chwilę powrócimy do naszej rozmowy, a rozmawiamy o książce Wróć przed zmrokiem. Nie tylko o książce, bo i o wakacjach. W końcu są wakacje, to będzie pytanie, już było, gdzie chciałabyś, ale a gdzie spędzisz? To też takie pytanie pojawi się, mam nadzieję.
1: Kultura w niedzielę.

0: Kultura w niedzielę.
1: Katarzyna Fiałek, mój gość ze swoją najnowszą powieścią Wróć przed zmrokiem. Już wiemy, że bohaterka tej powieści przechodzi kryzys małżeński. Zawsze wyjeżdżała nad morze, tak?
2: Tak, ciągle w to samo miejsce.
1: Bo tak mąż chciał?
2: Tak, tam się dobrze czuli. Przyszedł taki moment, że zachciało jej się czegoś innego. Zapragnęła zmiany, na które mąż nie był gotowy. To była w sumie miała być dosyć prosta zmiana, bo ona chciała po prostu gdzie indziej pojechać na wakacje.
1: I wybrała Sardynię, tak?
2: Wybrała Sardynię, tak.
1: No dobrze, a Włochy podobno kochają Polaków i Polskę i uważają, że to jest wspaniały kraj do odpoczynku również. Tylko autorka powieści Katarzyna Fiołek wybiera dla swoich bohaterek Sardynię. Słuchaj, ja dzisiaj pytam naszych słuchaczy o historie wakacyjne. Tobie się jakaś przydarzyła niesamowita? Mniej lub bardziej, albo zabawna, albo...
2: Całe mnóstwo tych historii. Pamiętam taką wyprawę samochodem na Krym. Była wyprawa, która miała odbyć się samolotem, ale kiedy dojechaliśmy do Lwowa, to okazało się, że tego samolotu nie ma, więc zdecydowaliśmy, że bardzo leciwym Oplem na ten Krym jakoś dojedziemy. I dotarliśmy do Odessy. Gdzieś od kogoś dowiedzieliśmy się, gdzie można spać. Dojechaliśmy na takie wielkie, wielkie osiedle bloków z wielkiej płyty. I tam zgarnęła nas jakaś pani. Nie bardzo wiedzieliśmy, kto to jest, ale okazało się, że w ogóle w pokoju śpi jej ojciec. Więc ponieważ trochę się obawialiśmy, więc do rana tam ledwo zmrużyliśmy oko i z powrotem, kiedy już wracaliśmy z tego Krymu, to nie chcieliśmy korzystać z gościnności tej pani, bardzo miłej zresztą. I spaliśmy w takim hotelu, w którym było bardzo gorąco, ale byłam zawinięta w śpiwór od stóp do głów, bo jakiś był straszny ze względu chyba na temperaturę atak karaluchów. Więc czyli... to było takie bardzo dramatyczne, natomiast no mam nadzieję, że będzie można wrócić na Krym jeszcze, bo to jest przepiękne, przepiękne miejsce. Nasi sąsiedzi dzielnie walczą, więc trzymam za nich kciuki i głęboko wierzę, że jeszcze będzie można tam na wakacje.
1: Że odzyskamy dla turystów, zostanie odzyskany, tak? Dla turystów z tej strony.
2: Tak.
1: Dla turystów z tej strony. No dobrze, słuchaj. Czy ty oglądasz seriale?
2: Oglądam, to jest takie moje guilty pleasure. W ogóle uwielbiam seriale, bo nawet ostatnio rozmawiałam o tym z mężem. Seriale dają scenarzystom fantastyczne

0: ekranizację swojego dzieła, w cudzysłowie, tu pokazuję cudzysłów. I myślę sobie, że ponieważ z zawodu jestem też filmoznawczynią i tych filmów w swoim życiu oglądałam się tysiące, naprawdę tysiące, to bardzo to wpłynęło też na sposób, w jaki ja piszę. I staram się tego narratora zawsze trochę prowadzić tak, jakbym prowadziła oko kamery, więc wydaje mi się, że moje książki są akurat dosyć łatwe do przełożenia z tekstu.
1: Na film, tak? Czyli scenariusz. A zresztą myślę, że sama też mogłabyś taki scenariusz napisać, czy nie?
0: Myślę, że tak.
1: Że dałabyś radę. Jesteś, słuchaj, jesteś, jak patrzę na twoje media społecznościowe, to ty jesteś zwierzę medialne. Doskonale sobie radzisz w mediach społecznościowych. Lubisz to? Czy to jest... Ja wiem, że to jest wymóg czasów, tak, ale czy sprawia ci to przyjemność, czy nie zawsze, jak to jest?
0: Nie zawsze mi to sprawia przyjemność, bo... Czasem jest tak, że nie ma się po prostu siły czy ochoty, jest się bardzo zmęczonym i też już nauczyłam się, że mogę czasem odpuścić, natomiast też widzę po prostu, jak te social media jednak pracują na to, na te moje książki. Jakby myślę, że dzisiaj pisanie i social media są po prostu nierozerwalnie ze sobą połączone i najwięcej czytelniczek przyniosły mi właśnie social media i Facebook i Instagram. Bywa, że jestem zmęczona, natomiast nauczyłam się jakby też dosyć szybko to ogarniać. Nie zajmuje mi to już tak dużo czasu.
1: Czyli wiesz, jak to robić,
0: wiem,
1: tak?
0: Wiem, jak to robić, to naprawdę kilka minut zajmuje mi zmontowanie, czy rolki, czy karuzeli i tyle.
1: Sama doszłaś do tego, bo ty nie jesteś pokoleniem urodzonym z telefonem w ręku.
0: Nie i w głębi duszy mocno tęsknię za klimatem lat 90., kiedy nie było telefonu i kiedy trzeba było się po prostu zawsze spotkać oko w oko. Znaczy nie było telefonu komórkowego, natomiast były cudowne telefony liniowe, które z łezką w oku wspominam.
1: Słuchaj, jeszcze wróćmy do twojej powieści Wróć przed zmrokiem. Czy odezwała się do ciebie może jakaś 40-latka w kryzysie małżeńskim? Jedna, dwie, a może więcej?
0: Bardzo dużo czytelniczek napisało mi, że widzi w tej powieści siebie. To jest też takie zdanie, które przewija się w recenzjach w ogóle tej książki, czy na Legimi, czy na platformie Lubimy Czytać, że książka jest polecana wszystkim paniom 40+, po to, żeby się właśnie przejrzeć w bohaterce.
1: A jak ich, a opowiadały swoje historie, albo mówił o tym, czy ich historie kończą się happy endem?
0: Nie wszystkie historie kończą się happy endem, niestety. Kilka czytelniczek też opowiadało o tym, że ten moment, kiedy kobieta chce postawić na swoim, albo chce właśnie dokonać w relacji jakiejś zmiany, no był nie do przyjęcia dla tej drugiej strony. Kończyły się rozwodem.
1: Tak to bywa.
0: Tak w życiu. W książkach moich nie, ale w życiu.
1: Nie, bo twoje książki, wolisz happy end, tak?
0: Wolę happy end. Wolę dać tak czytelniczkom takie poczucie, że kiedy odkłada książkę, to jest takie, wszystko dobrze.
1: Mieliśmy dużo przyjemności, tak? Z czytania, z lektury. Słuchaj, czy ty pożegnasz swoje bohaterki, Alicję, Baśkę?
0: W sensie pożegnam, że przestanę o nich pisać?
1: Że nie będziesz o nich pisać kolejnego tomu, wymyślisz nowe, czy kontynuujemy? Co się narodziło w twojej głowie?
0: Pojawi się jeszcze jedna książka z tej serii, natomiast ona nie pojawi się w tym roku, pojawi się w przyszłym roku, ale w tym roku jesienią wyjdzie książka Niespodzianka, która nie będzie częścią serii
1: tej serii, tak?
0: Ani serii Bieszczadzkiej, będzie czymś zupełnie innym.
1: A już została napisana,
0: tak,
1: rozumiem?
0: Tak, ona już jest.
1: Czeka na wydanie,
0: jest,
1: tak?
0: Po redakcji, tak.
1: I już w wydawnictwie jest, tak? Jeszcze w wakacje czy na jesień?
0: Nie, jesienią.
1: Jesienią.
0: Wakacje to takie ogórkowy
1: sezon. Rozumiem,
0: wakacje czytamy. To, co już wyszło.
1: To, co już wyszło wcześniej i to, co wyszło teraz, czyli Wróć przed zmrokiem. Mamy jeszcze pytanie dla naszych słuchaczy, ale to za chwilę, więc czuwajcie, bądźcie czujni, tak, bo w nagrodę książka Katarzyny Fiołek, oczywiście z jej autografem, ale to za chwilę, dobrze?

0: RI9 FM. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Oddział Boryszew RG w Sochaczewie zatrudni do nowo otwartego Wydziału Produkcji Kompozytów oraz do produkcji budowlanej. Praca w systemie zmianowym. Oferujemy umowę o pracę, premię uznaniową oraz pakiet benefitów. Kontakt rekrutacja @boryszewerg.com.pl lub w siedzibie firmy Sochaczew, ulica 15 Sierpnia 106. Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama. Kultura w niedzielę.
8: Katarzyna Fiołek, mój gość, witam ponownie.
9: Witam.
8: I teraz czas dla naszych słuchaczy. Ja tylko jeszcze dodam, że Katarzyna Fiołek jest sochaczywianką.
9: Tak, przypominam. Z urodzenia, prawie że z dziada, pradziada.
8: Mieszka pod lasem.
9: Mieszkam pod lasem.
8: Prawda? Ma psa, tak. Ma psa, męża.
9: Dwoje dzieci.
8: Dwoje dzieci i pisze książki.
9: Książki.
8: A właśnie, to czy poza pisaniem książek jeszcze coś robisz?
9: Tak.
8: Czy już nic?
9: Nie, tak dobrze nie ma.
8: Nie ma.
9: Jestem bibliotekarką w szkole podstawowej numer 6 i też uczę kilka klas dosłownie języka angielskiego, ale bardzo to lubię i też myślę, że w ogóle wychodzenie z domu każdemu pisarzowi jest bardzo potrzebne. I nie do końca sobie wyobrażam taką sytuację, kiedy tylko siedzę w domu i piszę. To się chyba wydaje fajne, ale to tak naprawdę nie może być fajne.
8: Ale niektórzy tylko tym żyją.
9: Tym żyją.
8: Myślą o pisaniu, nawet kiedy nie piszą, to myślą o pisaniu.
9: Bo to trochę tak jest, że się ciągle myśli o tym pisaniu, jak już się pisze i te historie po prostu w głowie się mnożą. Natomiast dla jakiejś w ogóle takiej równowagi wewnętrznej potrzebny jest absolutnie kontakt z ludźmi.
8: Z resztą świata.
9: Tak.
8: To słuchaj, wracamy do twojej powieści i mamy pytanie dla naszych słuchaczy. Wróć przed zmrokiem. O co zapytamy?
9: Tak, pojawiła się odpowiedź na to pytanie w czasie naszej rozmowy i pytanie brzmi, do jakiego kraju wyjeżdża główna bohaterka tej powieści?
8: Tak,
9: nie jadąc nad Bałtyk, a wyjeżdżając do?
8: No właśnie, i w nagrodę, jeżeli zadzwonicie do mnie, to w nagrodę, muszę patrzeć, czy ktoś dzwoni, to w nagrodę otrzymacie książkę z autografem Kasi Fiołek. Do jakiego kraju wyjeżdża bohaterka powieści Wróć przed zmrokiem? Jest w kryzysie małżeńskim, Bałtyk nie. To do jakiego ciepłego kraju chce wyjechać? Słuchajcie, dzwońcie do nas 46 863 22 22, telefon do Radia Sochaczew. Sprawdzimy, czy komuś udało się dodzwonić. Halo, dzień dobry.
10: Dzień dobry.
8: A kto?
9: Dzień dobry.
10: Andrzej.
8: To witamy cię, Andrzeju. I już znasz odpowiedź na nasze pytanie?
10: Do Sardynii.
8: Na Sardynię, tak?
9: Brawo.
8: Do Włoch.
9: Tak.
8: Słuchaj,
9: tak.
8: A jak jest z twoimi wakacjami? Gdzie je spędzisz w tym roku? Masz zaplanowane, czy?
10: Tak, na urlop wyjeżdżam nad morze.
8: Nad Bałtyk, tak?
10: Nad Bałtyk, tak.
8: To powiedz mi, jakie to są zalety Bałtyku, bo musisz tutaj Kasi Fiołek uświadomić, że jej bohaterki nie mogą porzucać Bałtyku na rzecz Sardynii czy jakiejś Ameryki.
11: Ja Bałtyk kocham.
8: No dobra, słuchamy cię.
10: Ja również kocham Bałtyk i dlatego jeżdżę na Bałtyk.
8: Aha. I trafiasz zawsze pogodę, czy jest to ci obojętne? Pada, czy nie pada?
10: Chodzi głównie o odpoczynek, tak?
8: Chodzi o... Aha, to odpoczynek, pogoda jest, a nad morzem można odpocząć, tak?
11: To życzymy odpoczynku dobrego.
10: Dziękuję bardzo.
8: Dobrze, to słuchaj, poczekaj jeszcze. Ustalimy wszystko poza anteną, dobrze? Nie rozłączaj się po prostu, dobrze? Dziękujemy ci na razie. Dziękujemy również Katarzynie Fiołek za wizytę.
11: Dziękuję.
8: A gdzie ty jedziesz na wakacje? Bo tak teoretycznie rozważałyśmy. A w tym roku co masz zaplanowane, chyba że idziesz na żywioł?
11: Nie, idę na żywioł. Zaplanowane mam Wyspy Kanaryjskie. Ocean Atlantycki. Będę się chłodzić w oceanie.
8: Aha, będziesz się wygrzewać na plażach, tak?
11: Tak.
8: Wysp Kanaryjskich. Super, to udanego wypoczynku.
11: Dziękuję.
8: Takiego inspirującego. Nabierz sił do działania, do pracy i do tworzenia kolejnych powieści.
11: Pozdrawiam.
8: Dziękuję bardzo.
11: Dziękuję.
8: Katarzyna Fiołek była naszym gościem.
0: Kultura w niedzielę.

0: Wakacje to wyjazdy, a wyjazdy to również paliwo. Czy będą tańsze? Szczegóły już za chwilę, może znajdziemy odpowiedź na to pytanie.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama.
0: Minęła 11, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Czy jest szansa na tańsze paliwa? Za chwilę odpowiedź. Śledztwo w sprawie masowego śnięcia ryb na Dolnym Śląsku. Hubert Hurkacz powalczy dziś o ćwierćfinał Wimbledonu. Miriam Lipińska. Nie ma co liczyć na niższe ceny paliw w najbliższym czasie. Po zniesieniu rządowego pakietu CPN za benzynę 95 trzeba zapłacić już niemal 7 zł. Dodatkowo mamy wakacje, a czas urlopów sprzyja podwyżkom, bo wyjazdów jest więcej i każdy chce zarobić, mówi Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z BM Reflex.
7: Sezon wakacyjny to jest ten moment, kiedy ceny benzyny zwyczajowo są na wyższych poziomach. Konsumpcja benzyn w tym okresie osiąga swoje maksymalne poziomy i to też globalnie przekłada się na ceny paliw na rynku światowym.
6: A teraz to właśnie ceny ropy na światowych rynkach i kurs złotego do dolara decydują o cenach paliw. Rusza prokuratorskie śledztwo w sprawie śnięcia ryb po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice na Dolnym Śląsku. Wodę spuszczono na czas remontu zapory. W sumie wyłowiono kilkanaście ton martwych ryb. To prawdziwa katastrofa ekologiczna na rzece Bóbr w tym rejonie. I właśnie przestępstwa ekologicznego dotyczy śledztwo, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
8: Chodzi tutaj o zanieczyszczenie wody w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody.
6: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Właściciel zapory Tauron Ekoenergia zapewnia, że działa zgodnie z prawem i ma na to stosowną dokumentację.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: I na koniec sport. W Londynie już tylko Hubert Hurkacz został na placu bojów. Jest ostatnim naszym reprezentantem w singlu na Wimbledonie. Dzisiaj jego celem jest awans do ćwierćfinału. Zmierzy się z Niemcem Janem Lenardem Struffem. Hubi liczy na dobre spotkanie.
9: To, co robimy z sztabem całym, z nad czym pracujemy, przynosi korzyści, także cieszę się, że robiliśmy ten krok do przodu i mam nadzieję zagrać kolejny dobry mecz.
6: Początek pojedynku Hurkacz-Struff mniej więcej o 15. To będzie ich piąte starcie. Bilans dotychczasowych spotkań daje remis, choć dwa ostatnie wygrał Polak.
1: Pogoda.
10: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
10: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: A zapowiedzi synoptyków są następujące. Czeka nas sporo opadów i burz, silny wiatr, na Bałtyku sztorm. Wszystko przy temperaturze obecnie 18 stopni, 19, 18 takie temperatury, a więc chłodno w porównaniu z tym, co było. W następne dni też przyjazne temperatury 21, 19 poniżej, nawet poniżej 20 stopni i sporo opadów deszczu połączonych z burzami i silnym wiatrem. No zobaczymy, czy te prognozy u nas się sprawdzą, czy u nas też popada.
10: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
10: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 4 minuty po 11, kultura w niedzielę. Mamy wakacje, więc i wakacyjne granie. T-Love i Stokrotka. A w tej godzinie będzie pytanie konkursowe i będzie do wygrania podwójne zaproszenie do kina Odeon w Sochaczewie. Do kina też chodzimy w wakacje, bo tam można odetchnąć od upałów.

0: Jedna z nagród już powędrowała do Was. To jeszcze będzie jedna. 15 minut po 11. 46 863 22 22. Telefon do Radia Sochacze. W tym razem zaproszenie podwójne do sochaczewskiego kina Odeon. Kto pierwszy się dodzwoni i odpowie prawidłowo na pytanie, ten takie zaproszenie otrzyma. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A kto tam?
1: Kamil.
0: No to witamy Cię, Kamilu. Słuchaj, często bywasz w kinie?
1: No, rzadko.
0: Rzadko. Aha, czyli chcesz nadrobić te zaległości, które masz. No dobrze, super. A jak z wakacjami? Jeszcze powiedz nam, tak na wstępie. Już jesteś po wakacjach, po urlopie, przed urlopem, zaplanowany czy spontaniczny?
1: Wszystko przede mną.
0: Wszystko przed to. No to super. A co w planach?
1: Polskie morze.
0: Polskie morze. No dobrze. Nasz gość wybrał Wyspy Kanaryjskie w tym roku. A my polskie morze. Dobra, to słuchaj, jak brzmi moje pytanie. Jak nazywało się kino w Sochaczewie, jak nazywało się kiedyś kino w Sochaczewie, położone przy ulicy Warszawskiej? Było. Jeszcze ten budynek pozostał. Jest. Na pewno wielokrotnie mijasz ten obiekt niezbyt ładny, trochę szpecący miasto, albo bardzo szpecący. To jak nazywało się to kino, które mieściło się w tym budynku przy ulicy Warszawskiej?
1: To kino Mazowsze?
0: Nie, niestety nie. No to Kamilu, udanych wakacji i dajmy szansę innym osobom. 46 863 22 22. Telefon do Radia Sochaczew. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Marta z tej strony.
0: No to witamy Cię, Marto. Mam nadzieję, że znasz odpowiedź na to pytanie.
2: Czy to jest kino Robotnik?
0: Kino Robotnik. A Ty jesteś z tego pokolenia, które bywało w kinie Robotnik?
2: Nie.
0: Nie. To posłuchaj tak przez... Tak, ale słyszałaś, tak? Ale słyszałaś. No to dobrze. A jeszcze słyszałaś o jakimś innym kinie w Sochaczewie?
2: Obecnie kino Mazowsze.
0: Kino Odeon jest, ale tak sięgnijmy. Pamiętasz takie, kiedyś może też słyszałaś, było kino Błękit. Wiesz, gdzie się mieściło? Takie kino Błękit?
2: Nie, niestety nie wiem.
0: No to kino Błękit mieściło się w klubie garnizonowym na blokach wojskowych. Okej, Marto, już masz podwójne zaproszenie do sochaczewskiego kina Odeon.
2: Super, dziękuję bardzo.
0: I pytanie o wakacje. Jesteś przed urlopem?
2: Jeszcze przed.
0: Jeszcze przed. No
2: dopiero
0: to
2: dopiero w sierpniu będzie.
0: A, dopiero w sierpniu. Już masz zaplanowany ten punkt docelowy, czy tak dopiero wymyślisz?
2: Jak nie, będzie? Już zaplanowane.
0: I gdzie się wybierasz, powiedz nam?
2: W tym roku do Włoch.
0: Do Włoch, czyli jak bohaterka powieści Katarzyny Fiołek, tak? Ona na Sardynie, ona na Sardynie. A ty?
2: A ja akurat w inne miejsce, do Rimini.
0: Dobra. No to udanego urlopu i jeszcze pozostań chwilę z nami, dobrze? Nie rozłączaj się.
2: Dobrze,
0: ustalimy szczegóły, ale to już poza anteną. Dobra, słuchajcie, a propos jeszcze tego kina, to mam tutaj taką informację. Przed wojną to kino Robotnik nazywało się Mewa. Prowadzili je panowie Graber i Kołodziejczak. Potem po wojnie przejął kino wojewódzki zarząd kin w Warszawie. Pierwszym kierownikiem był pan Bolesław Paluchow, potem Stanisław Barszczewski. Potem do końca jego istnienia, czyli do 1991 roku, a w 1991 Roman Błażejewski kierował tym kinem pod nazwą Amor, o tak się nazywało. Co jeszcze było? Potem zmieniali się właściciele i były tu dyskoteki, Calypso, La Stadia. No taka jest historia tego budynku, który znajduje się przy ulicy Warszawskiej.

0: Reklama.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: chwil, a gdy jest już ciemno, 24 minuty po 11, to jeszcze tak a propos sochaczewskich kin. Był Robotnik, to przy ulicy Warszawskiej, było kino Błękit, to w klubie garnizonowym na blokach wojskowych. I jeszcze przypomniała nam słuchaczka o takim kinie Chemik. To kino znajdowało się w sochaczewskim, wtedy to, teraz jest Sochaczewskie Centrum Kultury Boryszew, a w przeszłości to był Dom Kultury i tam znajdowało się kino Chemik. Może jeszcze jakieś kino było, o którym nie wspomnieliśmy w dzisiejszej audycji. Jeśli tak, to 46 863 22 22 telefon do Radia Sochaczew.
1: Radio Sochaczew.

0: Być może niektórzy poszukują jakiegoś miejsca, bezpiecznego miejsca do kąpieli, to już podpowiadamy, a właściwie podpowiada Ewelina Stefaniak. Posłuchajcie.
1: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o tutaj rejon powiatu sochaczewskiego oraz sam Sochaczew, no to w Sochaczewie mamy takie miejsce jedno. Jest to tylko i wyłącznie pływalnia miejska Orka, na którą serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Młodsze dzieci chętnie będą na pewno korzystały ze spray parku, który został otwarty w zeszłym roku. Natomiast jeżeli chcemy pokorzystać sobie z czegoś więcej, z wody otwartej, to w okolicach Sochaczewa mamy trzy takie miejsca, w których ja również z rodziną korzystam. Jest to zalew w Skierniewicach, jest to zalew w Żyrardowie, no i jedna z piękniejszych plaż na Mazowszu jest to plaża Patelnia, gdzie stacjonują ratownicy WOPR Płock. Jest to jedna z niewielu plaż śródlądowych, która zyskała prestiżowe miano plaży na błękitną flagę.
2: Gra dla Was Radio Sochaczew 94,9 FM.
0: Ja tylko dodam, uważajcie nad wodą. Tylko wczoraj utonęły dwie osoby, a od początku czerwca 73. Miłego wypoczynku.

0: 21 minut dzieli nas od godziny 12. To jeszcze a propos historii wakacyjnych. Taką historię znalazłam w internecie, bardzo pozytywną. Turystka z Polski zgubiła torebkę z gotówką, dokumentami, kartami płatniczymi w autobusie na południu Włoch. Wszystko tam było. No i dzięki pomocy i postawie kierowcy autobusu następnego dnia odzyskała swoje rzeczy. O tym pisze włoska prasa. Kierowca przewoźnika odnalazł bagaż i zamiast przekazać go do biura rzeczy znalezionych, oddał karabinierom miejscowości, w której mieszka. Ci rozpoczęli poszukiwania właścicielki, znaleźli ją, ustalili tożsamość i oddali zgubę. No to mimo wszystko uważajcie, nie zawsze takie historie kończą się niestety happy endem.
1: Reklama.
2: Zespołem PSS w Sochaczewie ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonej w Sochaczewie przy ulicy Chodakowskiej 23. Powierzchnia całej nieruchomości 431 m kwadratowych, powierzchnia zabudowy 159 m kwadratowych. Cena wywoławcza 649 tysięcy zł brutto. Oferty należy składać do 21 lipca do 14 w siedzibie spółdzielni Sochaczew, ulica Narutowicza 6/8, sekretariat, pierwsze piętro. Szczegóły przetargu na sochaczew.spolem.org.pl w zakładce aktualności.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
8: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama.

To taki przepis na szczęście Sylwii Grzeszczak. Za 6 minut 12, o 12 kolejne wydanie wiadomości. W wiadomościach między innymi o Bibliotece Przyszłości. Jak będzie można zajrzeć do jej księgozbioru?

0: 4 minuty do 12, za chwilę wiadomości i będą informacje o tym, co się dzieje na drogach, a na drogach większy ruch i więcej wypadków.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja.
2: 4 strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama.
0: Jest 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Poszukiwania po śmiertelnym wypadku w Świętokrzyskiem. Strzelanina w Nowym Jorku, są zabici i ranni. A na koniec o Bibliotece Przyszłości. Do jej księgozbioru będzie można zajrzeć dopiero za prawie 100 lat. Miriam Lipińska. Policja szuka osoby, która mogła zbiec z miejsca śmiertelnego wypadku. Doszło do niego dziś nad ranem niedaleko Staszowa we wsi Wólka Żabna w Świętokrzyskiem. W wyniku dachowania auta zginął 22-latek, a 4 inne młode osoby trafiły do szpitala. Policjanci podejrzewają, że w samochodzie mogła być też jeszcze jedna osoba. Według świadków uciekła jeszcze przed przybyciem służb. Trwają jej poszukiwania. Śledczy czekają na możliwość przesłuchania 65-latka zatrzymanego dziś rano na obrzeżach Kielc na zalesionym terenie. To mąż kobiety, którą w piątek znaleziono martwą w domu w Borkowie pod Kielcami. Mężczyzna był prawdopodobnie ostatnią osobą, która widziała 64-latkę przed jej śmiercią. Na razie trafił do szpitala. Na przesłuchanie nie pozwalał stan jego zdrowia, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas ze świętokrzyskiej policji.
11: Mężczyzna był zaskoczony widokiem policjantów, był wymęczony ukrywaniem się od piątku, stąd karetka pogotowia na miejscu zdarzenia.
10: Według wstępnych ustaleń do śmierci kobiety mogła przyczynić się inna osoba. W najbliższych dniach ma się odbyć sekcja zwłok 64-latki. Zagranica, co najmniej 8 osób, w tym 4 dzieci, zostało postrzelonych w dzielnicy Coney Island w Nowym Jorku. Jedna z rannych osób jest w stanie krytycznym. Nie wiadomo, czy zdarzenie miało związek z obchodami Dnia Niepodległości USA.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: I na koniec biblioteka, w której książki będzie można przeczytać dopiero w przyszłym wieku. W norweskim Oslo gromadzone są niepublikowane wcześniej rękopisy książek wybitnych pisarzy, a zgodnie z założeniem teksty będą trafiać do Future Library co roku przez 100 lat, a wydane zostaną dopiero w 2114 roku na papierze z drzew zasadzonych specjalnie w tym celu. Biblioteka przyszłości ma być odpowiedzią na krótkowzroczność współczesnego świata.
1: Pogoda.
5: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Jakie są zapowiedzi synoptyków na najbliższy tydzień? Od niedzieli do środy przez Polskę mają mknąć fronty atmosferyczne, sprowadzając dość silny, porywisty wiatr, większe zachmurzenie, burze i opady deszczu. Czasami będzie padać solidnie, niemniej na chwilę ze słońcem także możemy liczyć, a temperatury 15 do 18 stopni, ale mogą zdarzać się również dni cieplejsze i z temperaturami powyżej 20 stopni, od 20 do 24 w nocy, spadki temperatury do 10 stopni. Teraz 18 stopni na termometrze i słońca nie widać, ale nie pada.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Moi kolejni goście już czekają. Za nami konkurs, finał konkursu Agroliga 2025. Podczas gali finałowej w Pałacu Prezydenckim uhonorowano najlepszych polskich rolników i przedsiębiorców działających w sektorze rolnym. W kategorii rolnicy tytuł mistrza krajowego zdobył rolnik z gminy Teresin, Damian Kacprzak. Dzisiaj z rodziną w Radiu Sochaczew.

0: A za chwilę rozmowa z moimi kolejnymi gośćmi, a moimi gośćmi są rolnicy z gminy Teresin. Będziemy rozmawiać o konkursie Agroligi 2025. W konkursie Agroliga 2025 w kategorii rolnicy tytuł mistrza krajowego Agroligi zdobył Damian Kacprzak. Dzisiaj jest z rodziną i z bratem, z którym prowadzi gospodarstwo rolne. Ja myślę, że najlepiej, jeśli o tym wszystkim, jak wygląda konkurs, jak przebiegał, jakie kryteria w nim obowiązują, no i jak wygląda jego gospodarstwo, najlepiej, jeżeli o tym wszystkim opowie dzisiaj sam.
1: Kultura w niedzielę. Reklama.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
4: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
5: Na kanapie komplet.
4: Miski wypełnione po brzegi.
5: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Czekamy na pierwszy gwizdek.
5: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama. Kultura w niedzielę.
0: Witam w studiu moich gości. Dzisiaj rodzina Kacprzaków ze wsi Stare Paski, gmina Teresin. A gościmy, tak, Damiana Kacprzaka. Dzień dobry.
12: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Piotra Kacprzaka, brata.
13: Dzień dobry.
0: Jest z nami również żona Damiana, Ewa, ale tam z boku, tak, będzie obserwować męża i dzieci. No i są dzieci naszych gości. Kuba, jest Kuba, powie nam dzień dobry.
14: Dzień dobry.
0: Adam, Hania i Ania.
15: Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
0: To już mamy wszyscy, na razie są wszyscy, a porozmawiamy dzisiaj o konkursie Agroligi. Ten konkurs przebiega dwuetapowo. W tamtym roku spotkałam się z Damianem, który został mistrzem województwa mazowieckiego, tak?
12: Dokładnie tak.
0: A teraz jest mistrzem krajowym w kategorii rolnik, czyli najlepszy rolnik w kraju, tak upraszczając. Zgadza się?
12: No można to tak...
0: Można tak nazwać. No dobrze, to co to za konkurs? O co chodzi w tym konkursie?
12: No jest to taki konkurs rolniczy, którego historia sięga już 33 lat. Jest to najstarszy i taki najbardziej prestiżowy konkurs rolniczy. I właśnie, tak jak pani mówiła, składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie wybiera się mistrza wojewódzkiego i tam jakby w skład komisji, która to decyduje o tym, wchodzą pracownicy jednostek takich związanych z rolnictwem. Natomiast ten etap krajowy jest taki uważam, że nawet dużo ciekawszy, dlatego że no mamy tutaj do wyboru wśród 16 mistrzów wojewódzkich, a kapituła konkursu, która wybiera mistrza, składa się z rolników, którzy zostali mistrzami w poprzednich latach, czyli tak naprawdę ci najlepsi.
0: Najlepsi rolnicy wybierają najlepszych rolników, to ciekawe, prawda?
12: Dokładnie tak.
0: Czyli fachowcy wybierają fachowców, znają się na rolnictwie. Tak należy zakładać.
12: No znają się i to jest jeszcze też fajne, że oni są z różnych branży, tak? Są i producenci trzody, i producenci mleka, i sadownicy, i warzywnicy, także tam jest taki bardzo szeroki przekrój i ich ocena jest też taka bardzo merytoryczna dzięki temu.
0: Czyli czujecie się docenieni, tak? Zauważeni, docenieni, ale nie wiemy niewiele, bo być może, co prawda rozmawialiśmy we wrześniu, ale nie wszyscy pamiętają... Jakie gospodarstwo prowadzicie, co hodujecie, to trochę opowiedzcie o swoim gospodarstwie, bo jest to ogromne gospodarstwo, tak? Ile macie hektarów?
12: Znaczy obecnie obrabiamy około 270 hektarów i można powiedzieć, że teraz to gospodarstwo składa się z dwóch części, czyli to jest ta uprawa ziemi, produkcja zbóż i rzepaku i produkcja trzody chlewnej. Mamy około 550 macior w cyklu zamkniętym, czyli na podwórku gdzieś utrzymujemy w granicach 8000 sztuk świń. I taką naszą teraz jakby drugą gałęzią działalności jest biogazownia, ale to biogazownię prowadzi brat, to już może on opowie.
0: Dwaj bracia prowadzą jedno gospodarstwo. Czy podzieliliście się, Piotrze, rolami? Ty tylko biogazownia, do reszty się nie wtrącasz? Jak to jest?
13: Biogazownia jest jakby głównym moim zajęciem, natomiast prowadzimy to gospodarstwo od lat wspólnie, więc tak samo...
0: W najważniejszych sprawach wspólnie decydujecie, tak?
13: Zdecydowanie tak, no poruszamy się w jednym podwórku na co dzień, natomiast ja głównie zająłem się teraz obsługą biogazowni, no jest to nasza najnowsza i największa inwestycja, można tak powiedzieć.
0: A są, słuchajcie, a ponieważ porównywano, oceniano podobne gospodarstwa, bo znaleźliście się wśród 16 najlepszych i z tych 16 okazaliście się najlepsi, to jaka jest wiedza na temat wasza, na temat innych gospodarstw? Są równie duże, specjalizują się nie w trzodzie, w produkcji trzody chlewnej, ale w innych gałęziach rolnictwa, jak to jest? Bo chyba porównujecie się z innymi.
12: Znaczy... Myśmy się porównywali z nimi tylko na takiej zasadzie, że widzieliśmy tych mistrzów pozostałych województw na YouTubie, ich filmiki promocyjne, więc wiemy, że konkurowaliśmy z gospodarstwami na przykład, które miały też bardzo dobrze poukładaną produkcję, ale gospodarowały na mniejszym areale, na przykład około 50 hektarów, ale były też gospodarstwa, które miały 2,5 tysiąca hektarów, więc w tym ten konkurs
0: a
12: ma
0: to największe, bo tak, żeby zaspokoić moją ciekawość, to największe gospodarstwo, które w tym konkursie się znalazło, jaką powierzchnię miało, czy jaką produkcję?
12: No właśnie,
0: prowadziła
12: no
0: to...
12: tam było też trochę trzody chlewnej i około 2,5 tysiąca hektarów, więc jakby to, które miejsce, za, jakby niewielkość gospodarstwa świadczy o tym, które się zajmie miejsce, tylko mi się wydaje taki całokształt i obraz tego gospodarstwa właśnie w oczach tej komisji. I mi się wydaje, że u nas było to bardzo fajne, że my to... że prowadzimy to wszystko razem, że są rodzice, którzy cały czas pracują i którzy zaczęli to gospodarstwo. I to, że my teraz wspólnie się tak uzupełniamy, że sobie radzimy, że jeden może na drugim polegać. I to nam po prostu dobrze wychodzi. I może dlatego jest taki fajny efekt tego wszystkiego.
0: Słuchaj, no dobrze, a jeszcze zapytam, chciało wam się wziąć udział w tym konkursie? Bo jak wiem, żadnych konkretnych profitów, Piotrze, z tego nie ma. Są jakieś profity poza ogromną satysfakcją? Dostaliście jakiś wpływ na konto? Wpłatę na konto?
13: Wpływ na konto... Po etapie krajowym nie było żadnego.
0: Nie było, no
13: natomiast
0: właśnie.
13: Nie o to w tym konkursie chodziło. Uważam, że to jest ogromny prestiż zdobyć taką nagrodę. Byliśmy w ogrodach Pałacu Prezydenckiego na tej gali. Byli dla nas z nami rodzice, dla których myślę, że to takie zwieńczenie tych kilkudziesięciu lat pracy, gdzie rozpoczęli tą naszą wspólną drogę. No byliśmy my z bratem, z rodzinami. Dla nas też satysfakcja, że gdzieś ta ciężka praca daje efekty, została doceniona. Dla dzieci też myślę, że...
0: Satysfakcja ogromna,
13: dla nas satysfakcja.
0: No dobrze, ale ja rozumiem, że satysfakcja, ale trzeba było jednak te filmiki nakręcić i odpowiedni materiał promocyjny przygotować, tak? To sami robiliście, jak to było? No bo... gospodarstwo i jego sukcesy swoją drogą, ale trzeba było to jeszcze zaprezentować, tak?
12: Znaczy,
0: czy to, nie?
12: Jak ten to... filmik promocyjny był nakręcany już w zeszłym roku przy pierwszym etapie, tym wojewódzkim. I to była jakaś agencja reklamowa, z której przyjechał pan z dronem,
0: to...
12: nagrał nasze wypowiedzi, nagrał nasze gospodarstwo i na podstawie tego materiału oczywiście była decyzja odnośnie tytułu mistrza wojewódzkiego, a później w etapie krajowym już specjalnie nic nie nagrywaliśmy, jedynie co to musieliśmy jakby przyjąć te komisje
0: konkursową. Która oceniała, tak? Była na miejscu i sprawdzała.
12: Tak, no to przyjechało 16 osób i oni właśnie podkreślali, że u nas jest taki bardzo duży porządek i taka dbałość o te wszystkie szczegóły i właśnie pytali się, ile czasu już wyżeście to przygotowywali wszystko. Natomiast my im odpowiedzieliśmy, że nie, że u nas to jest tak na co dzień po prostu. My jakby posiadając duże gospodarstwo, musimy mieć wszystko uporządkowane, musi być tam ład i porządek, żebyśmy mogli się tam sami odnaleźć i żeby praca była później efektywna.
0: Za chwilę powrócimy do naszej rozmowy. Ja przypomnę, dzisiaj rozmawiamy z laureatami konkursu Agroliga 2025.
1: Kultura w niedzielę.

0: Kultura w niedzielę.
1: Dzisiaj rozmawiamy o konkursie Agroliga. Rolnicy z gminy Teresin, Piotr i Damian Kasprzakowie, są moimi gośćmi. Dzieci również, witam ponownie. Słuchajcie, mam takie pytanie. Niebawem powstanie lotnisko. Czy to będzie miało jakiś wpływ na wasze gospodarstwo? Znajdujecie się gdzieś tam w pobliżu?
2: Znaczy, to lotnisko będzie wpływać na... Myślę, że na wszystkich tutaj mieszkańców powiatu naszego i ościennych. Znaczy z lotniskiem, może nie tyle z samym lotniskiem, co z tą koleją szybkich prędkości. Jest taka pewna historia związana, że około 1,5 roku temu pierwszy przebieg trasy tej, która została wybrana jako optymalna, akurat przechodził idealnie przez środek mojego domu.
1: I co?
2: No i w ramach jakichś tam, prawda, konsultacji i rozmów i zmian dalszych w tym projekcie, ta linia została przesunięta o 500 metrów od naszego gospodarstwa, więc no, będziemy mieli 500 metrów do torów. Natomiast to też generuje problemy, dlatego że te tory przepchną część naszych pól, ograniczą dojazd do pól, więc no, będą z tym związane problemy oczywiście.
1: Ale nie zamierzacie porzucić hodowli trzody chlewnej? Czy macie plany jakieś, żeby zmienić, Piotrze?
3: Na ten moment nie, zdecydowanie nie zamierzamy. Jaki będzie dalszy rozwój tej sytuacji związanej z Centralnym Portem Komunikacyjnym, trudno na tym etapie do końca przewidzieć. Tak jak tutaj brat wspomniał, na pewno będą pewne niedogodności związane z po prostu z podziałem części działek, czy jakieś trudności w dojazdach. Będą, nie wiem, czy jakieś wiadukty, czy po prostu trzeba będzie gdzieś tam, ta komunikacja będzie troszkę utrudniona. Na ten moment nie rezygnujemy, nie poddajemy się. Dzieciaki są pozytywnie nastawione.
1: To znaczy, że co, dzieciaki już chcą, przymierzają się do roli, tak? Kuba, ty chcesz zastąpić tatę w przyszłości?
4: Chcę.
1: Chcesz. No, to dobrze, rośnie nowe pokolenie. No, zobaczymy. A słuchajcie, ile osób zatrudniacie w swoim gospodarstwie? Bo kiedy rozmawialiśmy, to było niewiele. Coś się zmieniło?
2: Czy zatrudniamy dwóch pracowników? Jest nas dwóch plus tata. Mhm. I dwóch pracowników mamy tak naprawdę.
1: I to wystarcza na te 200 tam ileś 50 hektarów i na tę biogazownię i setki...
2: I setki innych rzeczy.
1: Tak. No właśnie.
3: Jeśli ja mogę tutaj tylko troszkę uzupełnić, bo to się wydaje, że po prostu kilka osób tutaj to wszystko bez problemu ogarnia. Jedna rzecz taka dość nietypowa jest taka, że no, pracujemy przez 6 dni w tygodniu przez cały rok. Zdarzają się dni, które trzeba przepracować kilkanaście godzin. Zdarzają się noce nieprzespane na biogazowni, więc nie wygląda to tak, że te kilka osób pracuje od poniedziałku do piątku przez 8 godzin. Zdecydowanie.
1: Nie. Ale jakieś urlopy macie chyba, czy nic? Dzieci nie wyjeżdżają? Czy żona wyjeżdża, a wy zostawiacie? Żony wyjeżdżają, a wy zostajecie tutaj?

0: jeśli wyjeżdża jeden, zostać musi drugi i odwrotnie.
1: A ty, Damian, ty byłeś w Stanach Zjednoczonych. Czy to był wyjazd zawodowy, czy pozazawodowy?
2: Nie, to...
1: Tak zapytam jeszcze.
2: To był wyjazd zawodowy, ale o takim zabarwieniu turystyczno-towarzyskim, bym powiedział.
1: Aha.
2: Natomiast zostałem tam zaproszony przez jedną z firm, z którą współpracujemy w ramach gospodarstwa.
1: Czyli poznałeś może, ale to był w ramach tego wyjazdu mogłeś poznać również gospodarstwa amerykańskie, tam wielkie rancha?
2: Tak, oglądaliśmy tam fabryki, traktorów, kombajnów, maszyn budowlanych. Zwiedzaliśmy Chicago i okolice i zwiedziliśmy 5 farm, takich typowych amerykańskich farm produkujących i zwierzęta, i jedynie, że tak powiem, zboża. Także tam farmy widzieliśmy od 1000 do 5000 hektarów.
1: I jakie są wnioski? Porównanie, bo to nas interesuje. Porównujesz farmę amerykańską ze swoim gospodarstwem, to do jakich wniosków dochodzisz? Ze swoim czy z gospodarstwem innych polskich rolników, takich jak ty?
2: Chyba ta rzecz, która mi się najbardziej rzuciła w oczy i która mnie tak najbardziej ujęła, to jest to, że pytamy się ich, jak oni sobie tu radzą. Mówimy, macie kombajn, który ma 5 metrów szerokości, jest olbrzymi, a on mówi, no ja jestem farmerem, ja tu mogę robić co chcę. Nikomu nie przeszkadza, że ja nim jadę, bo każdy to szanuje i wie, że ja muszę dojechać i zebrać dla nich pożywienie. A w Polsce wygląda to niestety inaczej. Często przeszkadza, że się jedzie kombajnem czy traktorem, albo tu zaśmierdzi coś i tak tam jest dużo większy szacunek dla zawodu rolnika, są dużo bardziej doceniani i nawet samo państwo nie narzuca im barier takich rozwojowych, barier takich biurokratycznych. Oni mówią, że coś mogą zrobić, ale nie muszą. Jeżeli to zrobią, to dostaną coś ekstra, ale jeżeli nie, to im państwo nie narzuca, że mają to zrobić. Jest dużo większa wolność, dużo większa swoboda i przez to jest prostszy rozwój. A takim drugim czynnikiem, który sprzyja jakby ich rozwojowi i dobrej działalności, to jest to, że tam są akurat w Iowa i w Illinois, gdzie byliśmy, są świetne gleby i bardzo dużo opadów. Tam suma opadów jest 6-krotnie większa niż u nas. I u nas teraz jakby mierzymy się z bardzo silną suszą. Natomiast tam, tak powiem, wszystko z niebem gada.
1: No to a właśnie, a propos suszy, jak poradziliście sobie, bo macie chlewnie z tak wysokimi temperaturami?
2: Znaczy akurat chlewnie mamy bardzo nowoczesne, które mają super wentylację i dodatkowo mamy jeszcze taki system chłodzenia ciśnieniowego, więc taką bardzo drobną mgiełką, zimną wodą chłodzimy. I tak, i o dziwo, kiedy na dworze było 38 czy 39 stopni, to w chlewniach było 34 i świeże, wilgotne, przyjemne powietrze.
1: Gospodarstwo bardzo nowoczesne po prostu, tak? I wszystko można dzięki temu zorganizować. No dobrze, a te problemy, z którymi teraz rolnicy, o których teraz mówią rolnicy, susza, niskie ceny trzody chlewnej, dotykają was?
2: No, te problemy dotykają wszystkich, tak, całą branżę rolną. Ogólnie branża rolna spotyka się teraz z tym problemem bardzo niskiej rentowności. No, ceny mleka też potaniały, zboża są relatywnie tanie i po prostu szkoda patrzeć na to rolnictwo, które ma trudno, tak? No dzisiaj cena świń jest też, no mimo tego, że my mamy bardzo dobrze poukładaną produkcję i dobre wyniki, no to też uważam, że ta produkcja jest już na lekkim minusie, tak? Na szczęście my jakby mamy tam zdywersyfikowane te dochody i na wielu etapach możemy robić jakieś oszczędności. Natomiast finalnie, no jest taki ciężki okres. Zawsze są te okresy w świniach lepsze i gorsze. Natomiast przy tych stałych kosztach dosyć wysokich, ten teraz dołek jest taki dosyć mocny i przykro jest, kiedy całe dnie trzeba w tym upale, w tym znoju pracować i na koniec dnia wracasz do domu z takim poczuciem, że no kurczę, dzisiaj robiłem za darmo, ale albo dzisiaj załadowałem kilka samochodów świń i dołożyłem do nich, tak? To jest trudne.
1: Powiedzcie jeszcze na koniec, a jak wasze rodziny, wasze żony przyjmują tą pracę? Bo jakie mają role? Pomagają was? Wspierają? Czy zajmują się głównie dziećmi, domem? Czy jeszcze w tym gospodarstwie też wyznaczyliście im określone role do spełnienia?
0: Ja tu się mogę wypowiedzieć za siebie. Serdecznie pozdrawiam żonę, jeśli słucha teraz.
1: No na pewno słucha.
0: Oprócz

0: Kuby i Adasia, którzy są tutaj ze mną. Mamy jeszcze Karola i Alicję.
1: Czwórka dzieci, tak?
0: Czwórka dzieci, więc ja nie uważam swojej pracy za lekką. Natomiast żona też daje z siebie wszystko.
1: A u Damiana?
0: Czwórka dzieci w domu także.
1: To, no tak, to jest to wspaniale, duża rodzina.
2: No, znaczy, no, u nas jest podobnie, tak? No, żona dwójką dzieci moich, naszych wspólnych oczywiście, się zajmuje. No, to jest też zajmowanie domem, jakiś ogródek.
1: No, zawodowo też nie pracują żony, bo to jest gospodarstwo rolne.
2: Pracowały zawodowo obydwie, natomiast kiedy pojawiły się dzieci, mogliśmy sobie jakby pozwolić na to, żeby poświęciły ten czas dzieciom. I to jest też tak, że no, my z reguły wychodzimy, jak się rozjaśnia i wracamy, jak się ściemnia, więc... A czasem, tak jak brat mówił właśnie na biogazowni, kiedy coś się wydarzy, no to trzeba i w nocy, i kiedy jest mróz, i ciężko by było, tak jak powiedzmy w takiej typowej rodzinie, gdzie nawet dwoje małżonków pracuje po 8 godzin, ale dzielą się jakimiś obowiązkami, no to u nas jednak te obowiązki domowe i okołodomowe spadają na dziewczyny. Dzięki temu my możemy być tak wydajni i tak dużo zrobić w podwórku, tak?
1: Czyli całkowicie zająć się gospodarstwem. Dziękuję bardzo. Czy macie w planie jeszcze jakiś konkurs? Macie? Nie.
2: Być może ktoś nas do jakiegoś konkursu zgłosi.
1: A sami wtedy... się nie zgłosicie? Nie. Na razie nie ma takich planów. Na razie jeden Agroliga wystarczy. To dziękuję bardzo. Jeszcze tylko przypomnę, moimi gośćmi byli Piotr Kacprzak, Damian Kacprzak, Jakub, Adam, Hania i Ania. Czy dzieci już się znudziły rozmową? Czy jeszcze są? Któreś chce powiedzieć do widzenia? Miło było? Podobało wam się radio? I studio?
3: Tak.
1: Tak. A co najbardziej?
3: Rozmowa.
4: Trudno powiedzieć.
1: Trudno powiedzieć. Najważniejsze, że tu byliście. Dobrze. To wszystkiego dobrego. Macie, gdzie chcecie jechać w wakacje, to powiedzcie rodzicom, bo może oni nie wiedzą.
4: Macie jakieś... mamy zaplanowane.
1: A, macie zaplanowane. Ale to znaczy wy macie zaplanowane, czy rodzice?
4: Chyba rodzice i my.
1: A, wspólnie. No wiadomo, jak to w rodzinie, czyli plany są to wspólne. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Ja przypomnę tylko, że moi goście to są mistrzowie Agroligi 2025 w kategorii rolnik. Dziękuję bardzo raz jeszcze.
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
5: Kultura w niedzielę. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
8: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewski. Konary 10, gmina Brochów.
5: Autopromocja. Reklama.
9: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
10: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
11: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
12: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
10: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
13: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
5: Reklama.
14: Skaparabaniu, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili,

11 minut do 13. Nie wiem jak u was, ale u nas pada i to jest chyba najlepsza informacja tego dnia i myślę, że na deszcz czekają nie tylko rolnicy, ogrodnicy, ale wszyscy czekaliśmy na ten deszcz, oby tak popadało, ale chyba już nie pada. Miejmy nadzieję, że cały dzień mogłoby padać.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Urszula Anioł Więt, dwie minuty do 13:00, za chwilę kolejne wiadomości w Radiu Sochaczew. Będą również informacje pogodowe, szczegóły już za moment.
1: Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17:40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
4: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1, po byłym Big Wayu.
1: Reklama.
0: Jest 13:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Uwaga na silny wiatr. Są ostrzeżenia dla części kraju. Uroczystości pogrzebowe zabitego w lutym Alego Chamenejego. Łatwiej o mieszkanie na wynajem. Przybyło ofert. Miriam Lipińska. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla 8 województw. Alerty pierwszego, najniższego stopnia synoptycy wydali dla łódzkiego i świętokrzyskiego, północnej części Pomorza i Pomorza Zachodniego, Małopolski, Opolszczyzny i Śląska oraz dla południowej części Mazowsza. Wiatr może tam wiać w porywach z prędkością nawet 75 km na godzinę. A to wiatr zmian w pogodzie, bo ten weekend to czas przejściowy.
9: Pomiędzy bardzo dynamiczną pogodą a stopniowym powrotem lata,
8: mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek. Pod koniec tygodnia możliwy powrót wyższych temperatur. Tegoroczna pogoda daje w kość rolnikom. Najpierw upały, potem burze z gradem i już wiadomo, że z części upraw praktycznie nic nie będzie. Na Lubelszczyźnie grad zniszczył część zbóż, ale też warzywa, mówi pan Piotr, rolnik spod Puław.
10: Ziemniaki są wycięte, cebula, to jest sieczka zrobiona.
11: Pomidory, ogórki?
10: Ogórki to tak dla siebie, tam troszkę więcej, ale nic z tego nie będzie, bo jest po prostu sieczka, nie? Zmuciło totalnie. W tym roku i w poprzednim to kumulacje mamy.
8: Upały i burze zniszczyły też owoce, m.in. porzeczki i maliny. Zagranica, w Teheranie trwają uroczystości pogrzebowe Alego Chamenejego, zabitego w lutym w amerykańsko-izraelskim ataku najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu. Nie pojawił się na nich Mojtaba Chamenei, który przejął funkcję po śmierci ojca i nie wiadomo, czy się pojawi. Uroczystości pogrzebowe mają potrwać do czwartku. Mojtaba został ranny w atakach, w których zginął Ali Chamenei i od tego czasu nie pokazał się publicznie.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Wracamy na koniec do kraju. Łatwiej znaleźć mieszkanie na wynajem. Z danych rankomat.pl wynika, że na rynku jest więcej ofert, więc można upolować fajny lokal, mówi Jarosław Sadowski.
12: Pula aktywnych ogłoszeń w maju wyniosła 63 900 ogłoszeń w 17 badanych przez nas miastach i to było o niemal 10% więcej niż przed miesiącem.
8: Zmiana mieszkania nie musi oznaczać, że trzeba będzie wydać o wiele więcej. Stawki najmu w ciągu roku wzrosły średnio o 3,5%.

0: 5 lipca, niedziela. Imieniny obchodzą Karolina, Anastazy, Marta, Jakub, Antoni, Maria, Michał, Bartłomiej, Wilhelm, Eliasz, Zoe albo Zoe, Filomena, także Cyryla czy Telimena. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich świętujących dzisiaj, a ja szczególnie chciałbym pozdrowić każdą Zoe, która aktualnie nas teraz słucha. Niedzielny program na naszej antenie, letni niedzielny program, czyli moc dobrej muzyki, dobrych tematów. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry, zostaję z wami do 18.
1: Radio Słuchacze, jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Państwu niedzielny letni program na naszej antenie. Ja tymczasem przeglądam internet w poszukiwaniu dobrych informacji i czytam, że uczniowie ze Szczecina uszyli ponad 500 darów serca dla pacjentów onkologicznych. Słuchajcie, tak, to jest pokazanie, że dobro ma taki konkretny, wymierny kształt. No bo uczniowie ze Szczecina szyli poduszki, sakiewki, kartki, drobne upominki, a to wszystko przygotowane z myślą o pacjentach onkologicznych Uniwersytetu Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie. Do chorych trafiło ponad 500 tych darów serca, no a za każdym z nim stoją godziny pracy, wrażliwości, bardzo dojrzała lekcja empatii. To jest bardzo dobra wiadomość, taka podnosząca na duchu i dająca wiarę w ludzkość, która mogła Wam w tym zaledwie innych informacji umknąć, także proszę bardzo, warto doceniać takie właśnie gesty i my to robimy.
1: Autopromocja. Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Autopromocja. Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama.

0: docenieni na arenie międzynarodowej. Słuchajcie, złoty medal dla polskich naukowców, bo pewien projekt z Kielc pomoże mierzyć świat w skali nano. Ale po kolei. Profesor Dariusz Banaś, fizyk z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zdobył złoty medal podczas międzynarodowej wystawy wynalazków i technologii InnoVix 2026 w Lublinie. Te nagrodzone rozwiązanie dotyczy kalibracji mikroskopów ze skanującą sondą, czyli urządzeń pozwalających badać struktury tak małe, że liczy się tu każdy nanometr. No i to jest sukces, bo profesor Dariusz Banaś tłumaczył, że chodzi o urządzenia coraz częściej wykorzystywane w nowoczesnych laboratoriach. Te mikroskopy są urządzeniami, które na przykład są w stanie zmierzyć coś, przykładowo 100 tysięcy nanometrów, to jest taka struktura, to jest średnica włosa ludzkiego, naukowiec to wyjaśniał, a takie właśnie struktury jesteśmy w stanie dzięki tym wynalazkom mierzyć. To jest bardzo ważne rozwiązanie w tej dziedzinie i bardzo zresztą docenione, za co również bijemy brawo.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Lato, a więc sprzedawanie lemoniady. To się może wielu kojarzyć, a ja czytam w internecie, że dzieci będą mogły sprzedawać lemoniadę bez pozwoleń. To nie u nas, co prawda, ale w Michigan. Ten stan stawia na zdrowy rozsądek, o tym pisze internet, właśnie w takim tonie, bo w Michigan dziecięce stoiska z lemoniadą mogą wkrótce zostać uwolnione od tej zbędnej biurokracji. Izba reprezentantów tego stanu jednogłośnie przyjęła projekt ustawy, która ma pozwolić nieletnim sprzedawać lemoniadę i inne proste napoje bez zezwoleń oraz opłat licencyjnych. To jest mała zmiana prawna, ale bardzo sympatyczna wiadomość, zwłaszcza dla tych najmłodszych, którzy przy stoliku uczą się przedsiębiorczości, uczą się też po części marketingu, handlu, no a nie będą musieli, miejmy nadzieję, stać w kolejce po urzędowe pozwolenia. To jest bardzo dobre rozwiązanie. W takim tonie internet się wyraża. Nie wiem, co wy na ten temat sądzicie, niemniej jednak przyznacie, że jest to ciekawe, ciekawy precedens. No i ciekawe, czy tego typu ustawy, czy też uchwały będą w przyszłości przyjmowane, być może także i w Polsce, kto wie.
1: Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
5: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama.

Rozpoczął się już lipiec, moi drodzy, a z racji, że rozpoczął się lipiec, to NFZ informuje, że nowe badanie się pojawiło właśnie w ramach funduszu. To jest szansa podobno na wcześniejsze wykrycie raka płuc, bo do jednego z najważniejszych badań pojawiła się niskodawkowa tomografia komputerowa płuc, która ma zostać teraz finansowana przez NFZ jako taki element programu profilaktycznego. No i to jest wiadomość dobra, no bo wiemy, że nowotwory to są takie komórki, które się mogą rozwijać po cichu, a to wczesne wykrycie daje pacjentom znacznie większą szansę na skuteczne leczenie, a więc początek stałego programu, warto wiedzieć o tym, to z 1 lipca już jest finansowane przez fundusz właśnie, także może się okazuje, czytając to, że rozmowa o Funduszu Zdrowia, jednak w tej rozmowie pojawią się również też te dobre informacje i te dzisiaj staram się Wam przedstawiać.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl. Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Kiedyś to było. Łączymy wspomnienia z teraźniejszością.
1: Już dziś rozpoczynamy audycję Kiedyś to było na antenie Radia Sochaczew i pierwszymi gośćmi są panie z Koła Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy Wiejskich Kwiaty Paproci w Paprotni. I to są panie Katarzyna Kornacka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pani Joanna Cieśniewska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: I pani Katarzyna Czarnecka.
4: Dzień dobry.
1: No i będziemy sobie właśnie mówić o tych dawnych czasach, kiedyś to było. Właśnie się cofniemy do tych czasów trochę odleglejszych i naszymi tematami głównymi będą przede wszystkim jedzenie. No i co się kiedyś jadło? Niech panie mi trochę opowiedzą o tym. Co się kiedyś jadło na tej wsi, na tych przedmieściach, jakie były stoły zastawione?
2: Może tak, jeśli chodzi o stół, to stół zawsze był bardzo ważną częścią domu, tak? Tam się gromadzili wszyscy mieszkańcy, były omawiane różne sprawy, jeśli chodzi o to, że mieszkańcy tego domu nie spotykali się w trakcie dnia, bo każdy miał swoje zajęcia. I ten stół takich przybliżał, gromadził. No a na stole wiadomo, jak to kiedyś w gospodarstwie hodowane były świnie, krowy, kury, więc gościło jajko, gościło mięso, smalce różnego rodzaju. Wszystko było z własnego ogródka. Z tego mogę, ze swojego doświadczenia, jak byłam dzieckiem, trochę pamiętam, ale też z tego, co mi babcia opowiadała, tak? I dziadek, jak to wyglądało.
1: Czyli teraz te wszystkie fit wersje jedzenia tam raczej by nie przeszło, to?
2: No nie, na pewno nie, bo jedzono tłusto, jedzono tak swojsko, pieczono chleb, więc były to raczej potrawy mało fit.
3: Zależy jeszcze, o jakich czasach rozmawiamy, bo o tym, o czym Kasia wspomniała, no to były tak zwane czasy dobrobytu, tak? Jeżeli były dobre plony, jeżeli zwierzęta nie chorowały, no to oczywiście na wsi było co jeść, ale bardzo często się zdarzało, że nie było co jeść. I co wtedy? I wtedy właśnie wracamy do jedzenia. Dziś nazwiemy to fit. Bardzo często ludzie jedli dzikie rośliny. I my dzisiaj tego nie doceniamy, bo sobie w ogródkach sadzimy różnego rodzaju rośliny, które przybyły do nas z zagranicy, tak? No bo zarówno włoszczyzna, pomidory, ziemniaki, to wszystko do nas przybyło z zagranicy. Natomiast tutaj na ziemiach polskich rosną rośliny, którymi się żywili ludzie właśnie w tych czasach, powiedzmy sobie, biedy, głodu czy nieurodzaju. I to są dzikie rośliny jadalne, które dzisiaj mijamy, nawet na nie nie spojrzymy, wręcz kosimy, pielimy, bo to są tak zwane chwasty.
1: A jakie to były podobowo rośliny?
3: Bardzo często do tej pory czasem się zdarza, że ludzie żywią się przede wszystkim pokrzywą, przede wszystkim komosą, która rośnie, dla nas to jest chwast, wszelkiego rodzaju ziołami, roślinami z rodziny kapustowatych. My znamy dzisiaj kapustę, kalafior, brokuł, tak? Czy tam jarmuż, a to absolutnie tym się nie żywiono. Jest rzodkiewnik, jest kapustnik, to są rośliny takie z żółtymi kwiatkami, podobne do rzepaku. I te wszystkie, rzeżucha dzika, tym wszystkim ludzie się żywili, tak? No przede wszystkim komosą, ale również jeżeli ktoś miał taką sposobność, mieszkał nad wodą, żywiono się trzciną, żywiono się pałką wodną, ponieważ mają bulwy bardzo zasobne w skrobie. Więc jakby znajomość roślinności, to była podstawa. Co rośnie, kiedy rośnie i praktycznie od wczesnych dni wiosny, kiedy zaczynało wszystko wybijać, to się zbierało. Także jeżeli ktoś, oczywiście mówimy o takim, mówimy o ludziach biednych, tak, gdzie...

0: na bóle głowy, bóle brzucha, na przeziębienie też takich rzeczy się używało.
1: Każda roślina jest jednocześnie lekarstwem, jak i pożywieniem. Może być, prawda? Więc wszystko zależy od znajomości tych roślin. Myślę, że w dawnych czasach przede wszystkim kobiety znały się na tym i na pewno krzywdy nikomu nie dały zrobić i same sobie też nie, więc są rośliny, które się po prostu jadało, a były rośliny, które się po prostu zbierało w celach leczniczych, bo do apteki, do miasta, do lekarza było po prostu daleko.
0: No dobrze, to przejdźmy teraz do takich tematów bardziej wesołych.
1: I współczesnych.
0: I współczesnych. Biesiada, impreza, święta. Czy to było związane z większą ilością pracy w takim domu? Czy to było raczej teraz, jak teraz jest, to raczej ludzie wyjeżdżają na wakacje?
2: Tak, wyjeżdżają na wakacje, zamawiają cateringi, zamawiają imprezy w lokalach.
0: No właśnie.
2: A kiedyś nie, kiedyś taka biesiada, wesele bądź jakaś uroczystość, to też wiązało ludzi, bo sąsiadki przychodziły, razem wykonywały różne właśnie jedzenia, typu ciasta, pierogi, nie wiem, pieczenie chleba. To było celebrowane nie tylko podczas spotkania już stricte imprezy tej uroczystości, ale dużo, dużo przed. I właśnie to łączyło ludzi bardzo, tak? Pomagali sobie nawzajem.
1: Kobiety się spotykały też po to, żeby na przykład, nie wiem, wyhaftować obrus, tak? Na ten ogromny stół. Żeby wykonać naczynia, żeby wykonać ozdoby. No i przy tym się świetnie wszyscy bawili, ponieważ i śpiewali, i grali, i tańczyli.
0: Czyli więc świętowanie było przed
1: tak?
0: samymi świętami.
1: Tak, to był, tak, to nie był jeden dzień, to nie była jedna wieczerza, nie wiem, wieczorem, tylko to były tygodnie pracy, tygodnie przygotowań, gdzie po prostu no, spotykała się cała wieś. Dzisiaj no niestety ludzie się odgradzają tymi wielkimi płotami, już tego nie ma. Kiedyś te płotki były nieduże, każdy się znał, to było też ważne. Jeżeli ja miałam krowę, ty miałaś kury, to była po prostu wymiana, tak? Ktoś umiał to, ktoś umiał tamto i wszyscy robili dla wspólnoty. Dzisiaj ta wspólnota to taki ginący gatunek.
0: No, troszkę tak. To jeszcze, skoro był temat zwierząt, tutaj jedna pani mi wspomniała przed wejściem na antenę, świniobicie. Jak to w ogóle wyglądało?
2: Tak, nawet mogę pochwalić się, że brałam w czymś takim udział. Moi rodzice co prawda nie mieli takiego typowego gospodarstwa, ale zawsze tam dwie świnki sobie rosły. No i później było świniobicie, czyli no wiadomo, trzeba było no niestety zabić tą świnkę, gdzie ja naprawdę od początku do końca, no na to samo zabijanie to mnie nie pozwalano oglądać, ale później jak ten było to mięso rozprowadzane, krojone, te wszystko co w środku czyszczone, bo to było wykorzystywane na kaszanki, kiełbasy. Ja to wszystko jako dziecko robiłam z moją babcią i co najciekawsze, że mi to się wtedy strasznie podobało. Ja to bardzo lubiłam
0: tak
2: robić.
0: Tak.
2: Dla nas to było też, mimo że to nie było w jakichś zamierzchłych czasach, ale to było wielkie wydarzenie. Później było przerabiane to wszystko, smalec przetapiany. No i to w sumie no, moi dziadkowie tak najbardziej chcieli, żeby tak robić, tak jak robiono kiedyś.
0: A te świniobicie było przed jakimś ważnym wydarzeniem, czy to
2: niekoniecznie, to było tak, niekoniecznie,
0: wtedy to, co
2: niekoniecznie. Na pewno jak kiedyś robiono wesela, to wtedy to było właśnie kury, świnki, to wszystko było przerabiane, no bo wesela wiadomo robiono w domach, bądź w jakichś stodołach. Później już, no to wiadomo, w jakichś namiotach. Ale też miałam przyjemność uczestniczyć w takich weselach, które były w namiotach, jeszcze bez żadnej klimatyzacji. O lodówkę było ciężko, tak?
1: Dokładnie. A właśnie
2: te piwnice
1: od razu musiało być przerabiane, prawda? Czyli
2: tak.
1: Od razu smalec był wytapiany.
2: I nie można zrobić tego było dużo wcześniej, no bo zwyczajnie by się popsuło. Więc wtedy te ziemianki bardzo się sprawdzały.
0: Jedzie tutaj wokół Sochaczewa, to można zauważyć.
2: Teraz jest
0: takie
2: tak zwana moda na ziemniki. Tak. Ja też mam
1: ziemiankę, tak.
2: Asia, ty masz taką,
1: ja mam taką
2: zamierzchłą,
1: a ja mam
2: nową,
1: z XIX wieku.
2: Ale mam wystylizowaną na taką fajną ziemiankę i naprawdę się przydaje i sprawdza się.
0: To jeszcze mi powiedzcie, panie, jakie dania wy przygotowujecie na eventy swoje?
3: Najczęściej przygotowujemy pierogi.
0: To od razu się zapytam o przepis na pierogi. Jaki jest przepis na najlepsze pierogi od pani z KGW?
3: Naszym zdaniem najlepszym przepisem jest mąka, woda, musi być koniecznie wrzątek, olej i jajko. Ciasto wychodzi super elastyczne.
0: Ale jakbym to ubijamy?
3: Wyrabiamy to ręcznie.
0: No. Czyli ręcznie, są bez żadnych najlepsze. Urządzeń.
3: Tak, najlepsze są ręczne.
0: A farsz jakiś, coś do tego? Czy to wiedza tajemna?
1: Nie, no to już wtedy od, zależy, tak?
3: To zależy, kto co lubi. Tak, największym powodzeniem cieszą się pierogi z kapustą i z grzybami, no to takie typowo wigilijne, ale o każdej porze roku w zasadzie te pierogi to pewniak, że ludzie są chętni. No troszeczkę jest roboty z tym, więc ludzie w domu wolą kupić gotowe, niż tak samemu lepić, robić. A my mamy wtedy okazję się spotkać. Też tak jak troszkę za dawnych czasów. Spotykamy się, pośmiejemy się, pogadamy. Może nie śpiewamy i nie tańczymy.
1: Jeszcze,
3: ale wszystko przed nami. Ale jest fajnie i lubimy te nasze spotkania.
0: No i bardzo dobrze, kończymy naszą rozmowę. Była to audycja Kiedyś to było, a z nami były panie z
3: Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Kwiaty Paproci z Paprotni.
0: Dziękuję bardzo.
3: Dziękujemy.
4: Była to audycja Kiedyś to było. Wspomnienia i niezwykłe historie na 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
4: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
5: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
4: Wspaniale się to ogląda.
5: A jak smakuje?
4: Prażynki, przysnacki, zawsze przy meczu.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
2: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
4: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Jeśli upały, wsionokosy i żniwa, to zima ostra i dokuczliwa, a jeżeli słota, to w zimie dużo błota. Proszę bardzo, można sobie teraz sprawdzać pogodę za oknem i później sprawdzać ją również w odniesieniu do tej w zimę. Czy sprawdzi się, tego nie wiem, ale to jest ludowe przysłowie, które dzisiaj w kalendarzu się pojawi. Oskar Tomczyk, cześć ponownie, tu moc dobrej letniej muzyki na naszej antenie w tym niedzielnym programie. No to gramy.
1: Radio Słuchacze, jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

Niedzielny letni program na naszej antenie. Ja czytam o naukowcach, którzy pokazali prosty sposób na upały. Wystarczy podobno folia aluminiowa i taśma. O co chodzi? No, z tych dwóch przedmiotów można stworzyć taką powierzchnię, która pomaga oddawać ciepło w stronę chłodnej przestrzeni kosmicznej. To jest coś, co na pierwszy rzut oka wygląda jak domowy eksperyment, ale działa, podobno działa. Tak zwane pasywne chłodzenie radiacyjne. To fizycy tak to nazywają. No i jak to wszystko działa i jak taśma z folią mogą chłodzić? Otóż to jest taśma, choć przezroczysta, do naszego oka, ale ma właściwości w podczerwieni. Zawarte w niej tworzywo i klej potrafią emitować promieniowanie cieplne w zakresie, w którym atmosfera jest stosunkowo przezroczysta. A połączenie tych dwóch to odbijanie światła słonecznego, no i skuteczne wypromieniowywanie ciepła w odpowiednim zakresie podczerwieni właśnie. A więc to może być domowy pomysł, ale jednak z poważnego laboratorium, no bo czytam o badaniu opublikowanym w czasopiśmie Journal of Photonics for Energy, które pokazało, że taki układ może osiągnąć temperaturę niższą od temperatury otoczenia. Nie jest to więc klimatyzator, ale ważna wskazówka, no i można spróbować w internecie znaleźć różnego rodzaju takie właśnie połączenia, o których mówię, które być może podczas upałów bardzo się przydają. Kto wie, można testować, sprawdzajcie, a i później dawajcie znać, czy to działa.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
9: Weekend z Radiem Sochaczew.
10: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
11: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
12: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: dar młodzieży w Nowym Jorku. O tym pisze internet. O co chodzi? Otóż polski żaglowiec zobaczył miliony osób. To kolejne zapisanie pięknej karty w historii polskiej żeglugi. Ten szkolny żaglowiec Uniwersytetu Morskiego w Gdyni dotrze do Nowego Jorku, gdy ten weźmie udział w wielkiej paradzie żaglowców z okazji 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Organizatorzy spodziewają się, że wydarzenie zobaczą miliony, no zwłaszcza osób zgromadzonych nad wodami Nowego Jorku i New Jersey. No i to właśnie polska fregata ma zacumować w Nowym Jorku na początku lipca w czasie wydarzenia Sail 521. To jest kilkudniowe święto żaglowców flotyli morskich tradycji organizowane właśnie z tej rocznicy. Dar młodzieży również tam się pojawi w gronie tych statków, które no, zachwycają nie tylko wyglądem, ale od lat kształcą kolejne pokolenia ludzi morza. Także taka ciekawostka na to niedzielne popołudnie.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.

0: Czytam w internecie, że polskie rzeki odzyskają życie. Prawie 500 kilometrów koryt znów stanie się domem dla ryb, bo blisko 500 kilometrów polskich rzek ma odzyskać ciągłość ekologiczną, a to oznacza lepsze warunki życia dla ryb i innych organizmów wodnych. Wody Polskie, jak czytam, podpisały 3 ważne umowy dotyczące renaturyzacji rzek i ochrony środowiska naturalnego. Prace obejmą Nysę Kłodzką, Noteć oraz Regę, a w ramach zaplanowanych działań zlikwidowanych lub udrożnionych zostanie łącznie 41 barier migracyjnych, które dziś utrudniają rybom swobodne przemieszczanie się. No to jest dobra wiadomość dla przyrody, ale też dla ludzi, no bo zdrowsze rzeki lepiej radzą sobie ze skutkami zmian klimatu, no i generalnie poprawiają stan środowiska wodnego, zwiększają naturalną odporność, a więc rzeki potrzebują tej swobody, no a po tych działaniach właśnie mają się mieć lepiej. Także proszę bardzo, takie ekologiczne newsy tylko u nas i tylko w co niedzielne popołudnie.
1: Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność.

0: wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Oddział Boryszew Erge w Sochaczewie zatrudni do nowo otwartego Wydziału Produkcji Kompozytów oraz do produkcji budowlanej. Praca w systemie zmianowym. Oferujemy umowę o pracę, premię uznaniową oraz pakiet benefitów. Kontakt rekrutacja @boryszewerg.com.pl lub w siedzibie firmy Sochaczew, ulica 15 Sierpnia 106.
6: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
7: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
4: Reklama.

Czy wiecie, że jesteśmy jako Polacy drugim producentem truskawek w Unii Europejskiej? Tak jest. W zeszłym roku, bo za zeszły rok są już statystyki, był nasz kraj drugim co do wielkości producentem, a na świecie dziesiątym. Wyprzedziła nas tylko w Europie Hiszpania, choć sezon nie należał do najłatwiejszych, to polscy plantatorzy zebrali 151 tysięcy ton tych owoców, które od lat są jednym z najsmaczniejszych symboli początku lata. Także proszę bardzo, teraz truskawka, ta polska, jedzie w świat, ma ogromne znaczenie, a więc można powiedzieć, że jest to jeden z symboli w ogóle naszego państwa.

Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.

0: korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama.

Niedzielny program na naszej antenie. Czy wiecie, że w 1946 roku, no i właśnie 5 lipca, pewien francuski inżynier postanowił zaprojektować strój kąpielowy, który wywołał skandal, a dwuczęściowy strój na zawsze zmienił to, jak wyglądamy na plaży. Tak, bo właśnie dzisiaj jest rocznica tamtej premiery, także pozdrawiamy tutaj szczególnie wszystkich plażowiczów, a raczej wszystkie plażowiczki.

0: Zapamiętaj mnie.
1: Niedziela. Na naszej antenie to zawsze jest okazja do tego, żeby sprawdzić, co dobrego dzieje się na świecie. Na przykład czytam o księdzu Janie Byrcie, który zbiera piłki. Dzieci mają ruszyć na boiska, a zamiast siedzieć przy telefonach, ksiądz ze Szczyrku zbiera piłki dla najmłodszych i chce je rozdać dzieciom po nabożeństwie, aby w ten sposób zachęcić do ruchu, wspólnej zabawy i aktywnych wakacji. A więc proszę bardzo, nie potrzeba wielkich kampanii czasem, skomplikowanych programów czy drogich gadżetów. Wystarczy zrobić coś dobrego i wystarczy czasem zwykła piłka. No bo skoro już dzieci piłki otrzymają, no to jest duża szansa na to, że jak już te piłki będą miały, to wyjdą na zewnątrz, pokopią trochę, a to jest ruch na świeżym powietrzu, więc bardzo dobra sytuacja. No nie wiem jak wy, mnie się ta inicjatywa podoba.
2: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.

0: Reklama.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Buongiorno!
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: to niedzielne popołudnie przeglądam dla was internet, a tam czytam m.in. o sytuacji rozgwiazd. Tak, bo 18 rozgwiazd wróciło na kalifornijską rafę, a to jest informacja o tyle istotna, że myślano, że wyginęły. Rozgwiazdy słonecznikowe, bo to o nich mowa, jedne z największych, najważniejszych drapieżników kalifornijskich raf, niemal zniknęły po pewnej chorobie, która pustoszyła wybrzeże Pacyfiku, a teraz u wybrzeży hrabstwa Sonoma odkryto grupę 18 osobników. To jest podobno największe takie znalezisko w wodach Kalifornii od początku wielkiego wymierania, więc wiadomość jest ostrożna, ale bardzo dobra, że ten stary przyjaciel oceanu wrócił na rafę. Rozgwiazda słonecznikowa, czyli Pycnopodia Heliantoides. Możecie sobie sprawdzić w internecie. Może mieć nawet od 16 do 24, jeśli chodzi o ramiona, o długość, a osiągać sama ponad 90 cm rozpiętości i poruszać się zaskakująco szybko jak na mieszkańca dna morskiego. No, także teraz już wiecie, że rozgwiazdy słonecznikowe wracają. Mam nadzieję, że to jest ważna dla was informacja.
1: Radio Sokarzew.

0: Ale rośnie. O tym informuje internet. Włoskie lasy przekroczyły już 100 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni, no i zajmują ponad 1/3 terytorium państwa. A o tej skali, o tej przemianie mówi raport Foreste in Commune, przygotowany przez PEFC Italia we współpracy z UNCEM, Legambiente i Consorzio Carre. To jest pierwsze takie szerokie opracowanie, które analizuje te włoskie lasy. Także nie wiem, czy myśleliście sobie o Italii jako krainie lasów, a okazuje się, że możecie teraz tak, że Włochy się po prostu mogą z tym kojarzyć. No i jak czytam, może to być dobra okazja do tego, żeby przyciągać jeszcze więcej turystów, bo podobno zieleń może ludzi przyciągać, lasy ludzi przyciągają, turystyka to finanse i tak dalej, i tak dalej. Także podobno pod tym kątem Włochy mają powody do radości.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 razy 0%.

0: 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
7: Reklama.

co tam u was w to niedzielne popołudnie. Ja na przykład przeglądam internet i czytam, że kakao może wspierać metabolizm i zdrowe starzenie. Naukowcy badają też łuski ziaren. No, kakao kojarzy się wielu osobom na przykład z dzieciństwem, z takim ciepłym napojem, z takim aromatem czekolady. No jednak ziarna kakaowca mają szersze znaczenie, bo to nie tylko smak i zapach, ale też te związki roślinne, które rzeczywiście są przedmiotem wielu badań. Na przykład badacze z University of Illinois w Urbana-Champaign sprawdzali, czy zawarte w nich związki fenolowe mogą wpływać na procesy związane z otyłością, stanem zapalnym i insulinoopornością. Wyniki są obiecujące, choć co podkreślają, na tym etapie dotyczą głównie badań laboratoryjnych, a więc nie ma gotowego leku dla ludzi na przykład ze związków pozyskiwanych z kakao. Niemniej jednak to będzie jeszcze przedmiotem badań, więc kakao na pewno jest to, co już wiemy. Bywa kojarzone z odprężeniem, ciepłem i poprawą nastroju i tutaj rzeczywiście to jest potwierdzone. Może to przyjemne poczucie komfortu dawać, a więc pijmy kakao.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.

0: Tu niedzielny program na naszej antenie. Czy wiecie, że dzisiaj jest rocznica, odkąd Bolesław Napierała wygrał 4. Tour de Pologne? Nie wiem, czy kojarzycie tego polskiego kolarza szosowego, ale on właśnie 5 lipca w 1937 roku odniósł zwycięstwo w tej imprezie. No to taka ciekawostka dla fanów kolarstwa. Niedzielny program na naszej antenie. Oskar Tomczyk, witajcie ponownie.
1: 94,9 FM. Radio słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki.

0: kategorii newsów, którymi żył internet w minionym tygodniu. No na przykład żył tym, że Andrzej Bargiel zdobył szczyt i wykonał pełny zjazd narciarski z Nanga Parbat. Co ważne, to dokonanie przejdzie do historii, bo Polak jest pierwszą osobą, która wspięła się na ten 8-tysięcznik i zjechała z niego na nartach bez użycia dodatkowego tlenu. Tak jest. No, Andrzej Bargiel kojarzy się z czymś niemożliwym, to znaczy to, co on robi. On ma serię tych imponujących sukcesów tak naprawdę, bo to jest pierwszy człowiek na świecie, który nie dość, że zrobił to, co przed chwilą wam mówiłem, to na przykład również stał się pierwszą osobą na świecie, która wykonała pełny zjazd narciarski z Mount Everestu bez użycia dodatkowego tlenu. Co ważne, zjechał ze wszystkich 4 ośmiotysięczników łańcucha górskiego Karakorum, K2, Broad Peak, Gasherbrum 1 i Gasherbrum 2. No, przyznacie, że to jest absolutny kozak.
1: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: To niedzielne popołudnie, przeglądam newsy z minionego tygodnia, którymi żył internet. No i na przykład internet żył transferem Polki. Polka będzie grać w Realu Madryt. Rozpisywały się portale. No bo rzeczywiście, Hanna Wieczerzak, czyli nasza 19-letnia piłkarka, zdecydowała się na przenosiny do Madrytu. W najbliższym czasie będzie można ją zatem zobaczyć w barwach Realu. A jeśli chodzi o kobiecą piłkę, to trochę się zmieniło, to znaczy biało-czerwone nie dość, że dobrze zaprezentowały się na Euro, no to coraz częściej decydują się kontynuować karierę w zagranicznych klubach. 19-letnia bramkarka przez ostatnie sezony była związana ze Śląskiem Wrocław, no i na przykład uczestniczyła również w zgrupowaniach młodzieżowych, a w minioną środę poinformowała i podpisała umowę z Realem Madryt. Będzie się rozwijać w barwach drugiego zespołu królewskich. No i kto wie, być może w przyszłości będzie chlubą tegoż zespołu. Nie wiem jak wy, ja tam trzymam kciuki.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

Nie wiem, czy o tym słyszeliście, ale studenci Politechniki Rzeszowskiej zaprezentowali elektryczny bolid PMT-08E, który przyspiesza do setki w 3 sekundy. Tak jest. Waży 220 kg, no a 90% jego części zaprojektowali sami. Co ważne, w połowie lipca wystartują w zawodach Formula Student w Czechach i tam właśnie polscy studenci będą pokazywać swój pojazd i mierzyć się z najlepszymi. To jest pewien sposób

0: dalej właśnie w dalszej drodze i mam nadzieję, że na tych zawodach w Czechach no to Polacy okażą się po prostu najlepsi.
1: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.com.

0: z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: też.
1: Korzystacie z tej przeglądarki prawdopodobnie i z wyszukiwarki codziennie. Nie wiem, czy wiecie, ale pewna popularna wyszukiwarka na G, później ma dwa literki O, później G, a później końcówkę, otwiera drugie biuro w Krakowie, a więc co to oznacza? No w teorii podobno powstanie setki miejsc pracy, 300 stanowisk pracy, w tym laboratoria, sale konferencyjne, zaplecze ze zespołów, a także no, rozwiązania, które są używane przez milion ludzi, będą miały także w Polsce takie swoje biuro, właśnie Kraków. No co ciekawe i co najfajniejsze, to jak wizualnie będzie to biuro wyglądało, a raczej już wygląda, bo jest inspirowane Wieliczką. No i muszę przyznać, że te zdjęcia, które w internecie się pojawiły, robią wrażenie, że naprawdę fajnie jest to zaprojektowane z takiej strony architektonicznej. No to taka ciekawostka na niedzielne popołudnie a propos nowych miejsc pracy, a propos nowych, starych właściwie firm, które nowe biura w naszym kraju otwierają.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Nie ma czego się bać.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
9: Weekend z Radiem Sochaczew.
10: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
11: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
12: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Reklama.
1: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
2: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
1: Oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Trudno wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
2: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
3: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
4: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!

0: Una, Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
6: Reklama.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Reklama.

0: Reklama. Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

by what I'm told. From the latest hit.